0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: jest za rogiem. 1-800 oświecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: Hit na maksa.
5: RMF Max Bydgoszcz.

0: Super promocja w Teddy.
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile kongres wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowało się tu GTA, no

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Hity na Maxa, Max.
2: Let's go.

0: Andy Das też kończył polską szkołę i dlatego Andy Adrian dobrze wie, co dzisiaj jest.
1: O, co dzisiaj jest?
0: Zakończenie roku szkolnego!
1: Przepraszam, Jezu, nie, bo ja kończyłem chyba zagraniczne szkoły.
0: Nie? Tak u ciebie się nie kończyła w piątek.
1: Ale sprawdziłem dla wszystkich, którzy nie mogli się doczekać końca roku. W przyszłym roku koniec roku. Jeden dzień wcześniej, już 25. Kalendarz się jeszcze nie połapał, że tak od połowy czerwca to już właściwie nikt nie chodzi.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: ale moc, ale siła. To jest Trips, to jest Mikolas, to są hity na maksa, to jest RMF Max.
1: Uwaga na czereśnie, bo okazuje się, że na naszych polskich straganach sprzedawane są czereśnie, które mają być polskie, a wcale nie są polskie. Są z importu i mają gorszą jakość.
0: A łatwo poznać polską czereśnię.
1: Po czym?
0: Bo Polska jest trochę jak tort na weselu. Dobra, taka nie za słodka.

0: Reklama.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
2: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a Ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: I po reklamie.

0: Piękny muzyczny świat jest właśnie u nas, tu w RMF Max. Za chwilę co dzieje się w regionie, bez tajemnic, będzie flash specjalnie dla was o 6:00.
1: A skoro jest piątek, to wieczorem dobry czas na mecz, więc będzie mecz na szczycie. Norwegia, Francja dzisiaj mierzą się na mundialu.
0: What Haaland będzie grał z Mbappé.
1: Tak, o 21:00.
0: A widziałaś dziewczynę Kiliana?
1: Widziałam.
0: Taka piękna, nie?
1: Piękna aktorka,
0: ale trochę podobna do Haalanda, w sensie blondynka.
2: Słuchacie RMF Max Bydgoszcz, to jest Flash. Tomek Urbański, zaczynamy. Do poniedziałku w Bydgoszczy zmagać będziemy się z ekstremalnymi upałami. To ostrzeżenie drugiego i trzeciego stopnia, a w niedzielę może paść rekord ciepła. Z aktualnych prognoz IMGW wynika, że tego dnia temperatura w naszym mieście może przekroczyć, i tu uwaga, 40 stopni. Jak przetrwać upał? O tym krótko teraz Bartek Seklecki.
3: Sanepid apeluje o regularne picie wody, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy pragnienia. Lepiej unikać alkoholu oraz słodzonych napojów, a butelkę z wodą mieć zawsze pod ręką.
2: W największy skwar, czyli między 11 a 16, warto ograniczyć przebywanie na słońcu.
3: Pomagają też lekkie ubranie, nakrycie głowy czy krem z filtrem UV. Sanepid przypomina, by nigdy nie zostawiać w samochodzie dzieci ani zwierząt.
2: To był reporter RMF Max. A szukacie ochody, to mamy dla was dobrą informację, bo na Wyspie Młyńskiej działa kurtyna wodna. Schłodzić można się także w kolejnych 10 miejscach naszego miasta, m.in. na rondzie grunwaldzkim, przy targowisku na Kapuściskach i u zbiegu ulic Sułkowskiego i Czerkaskiej na osiedlu Leśnym.
4: To jest RMF Max Bydgoszcz.
2: Teraz u nas najnowsze informacje o dużej akcji policji w rejonie bydgoskiego Okola. Kryminalni przejęli narkotyki warte 10 milionów złotych. Szczegóły podaje Monika Chlebicz, rzeczniczka prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszcz.
5: Po wyjściu do wytypowanego wcześniej mieszkania w pobliżu osiedla Okole, kryminalni zabezpieczyli hurtowe ilości narkotyków. Bo jak inaczej można powiedzieć o niemalże 200 kg marihuany, 16 kg haszyszu, 10 kg amfetaminy, ale także tabletki uspokajające, przeciwlękowe i także jeden z silnych leków opioidowych.
2: Policjanci zatrzymali do sprawy 4 osoby.
5: Do policyjnej izby zatrzymań trafili wynajmujący to mieszkanie 19-letni, jak się okazało, magazynier oraz 22-latek, który, jak wynika z wiedzy policjantów, pełnił rolę kuriera. Dzień później policjanci zatrzymali kolejne dwie osoby powiązane z tym magazynem i był to 28 i 24-latek.
2: Cała czwórka została aresztowana na 3 miesiące. Bezpieczne wakacje z RMF Max Bydgoszcz. Na naszej antenie przedstawiamy wam podstawowe zasady, o jakich warto pamiętać w trakcie letniego wypoczynku.
6: Jeśli opuszczamy nasze domostwo, to zalecamy zadbać o własne mienie, tak? Czyli pozamykać domy, jeśli są systemy alarmowe, to je uruchomić, pozostawić kontakt z sąsiadami, z rodziną, która się zajmuje mieniem, zwierzętami pozostawionymi i w aspekcie właśnie tego chronienia własnego majątku. I oczywiście sprawa druga to jest dotarcie do miejsca wypoczynku, czyli sprawny pojazd, zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasady oczywiście trzeźwości, unikanie alkoholu przy przypływaniu.
2: O co apeluje do słuchaczy RMF Max Bydgoszcz komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.

0: Witajcie w klubie, w którym muzyka brzmi jak piątkowy, chyba już nawet wieczór, a nie poranek, prawda? 9 minut po godzinie 6, tak pachnie dobrą imprezą. Another 54 Ultra.
1: 54, Jakubek, siadaj.
0: Przepraszam, pała, no. Ale to ostatni raz. Dzisiaj jest koniec roku szkolnego, potem co najwyżej klaps.
1: I Ojej,
0: super, może być naprawdę fajnie. Wiecie, co jest fajniejszego niż piątkowy poranek?
1: No.
0: Wynik wczorajszego meczu na Mundialu.
1: Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2.
0: Ale z Ekwadorem przegrać jakiś
1: wstyd.
0: Ale Niemcy z Ekwadorem.
1: A my nie przegraliśmy.
0: Żadnego meczu nie przegraliśmy na tym Mundialu. Super.

0: jest ten muzyczny vibe, który powoduje, że piątek, 6:17 to jest cudowny moment. Spędzacie go z RMF Max.
1: I jak właśnie tak będą brzmiały całe wasze wakacje, które zaczynają się dzisiaj, to będą super wakacje.
0: A że my, RMF Max, wiemy, co oznacza słowo na W, kończące się na acje. No, wakacje.
1: Wakacje!
0: No, dobrze, brawo!
1: Dzięki.
0: Asia, to wiemy, że lubicie zaczynać fajne momenty od biletów na duże muzyczne wydarzenia. Wysyłamy was na Beats for Love, na całe 4 dni festiwalu i na koncert, uwaga, One Republic.
1: Oh yeah!
0: Max! Słuchajcie poranka Maxa, by zdobyć te wszystkie wejściówki. 6:18.
2: Reklama.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No, sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
2: Tak, w kameralnym budynku pomyśleli o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
1: A teraz ta mega promocja.
2: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
1: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
2: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
1: Telefon 533 792 929.
3: Najlepiej słuchać w pracy.
4: Max robi mi dzień.
5: Max robi robotę. Yeah!
3: Od tego jesteśmy.
6: Mocne hity.
3: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
1: Z pasji do gościnności. Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
2: Gotowi na najbardziej elektryzujące lato w Czechach? Od 1 do 4 lipca Ostrava zamieni się w centrum muzyki elektronicznej. Na Beats for Love wystąpią Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso, Charlotte De Witte i ponad 550 artystów z całego świata. Nowy design, wyjątkowy klimat i industrialne otoczenie. Widzimy się na Beats for Love. Zaprasza RMF Max.
3: Oszczędni tankują taniej.
4: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. I po reklamie.
5: Tu jest RMF Max.
6: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
7: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
8: Hity na Maxa.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Idealna nutka na piątkowe poranki. 29 minut po godzinie 6. To był Smolasty, to jest RMF Max.
1: Będzie nowy gigantyczny pomnik w naszym pięknym kraju nad Wisłą.
0: O, Matko Boska.
1: A żebyś wiedział, Matka Boska. Matka Boska w Konotopie właśnie powstaje. Konotopiu pod Toruniem właśnie powstaje. 55 metrów ma mieć pomnik Matki Boskiej i ma być wyższy niż Jezus ze Świebodzina.
0: Matko jedyna. Wiesz, jak będzie wyglądał koniec świata?
1: Powiedz
0: mi. Te dwa pomniki ożyją i będą ze sobą walczyć na oczach całego narodu. I na to przyjdzie Giewont, ten śpiący rycerz w Zakopanem też się podniesie i dołączy. I tak.
2: RMF Max.
0: I tak będzie. I tak będzie właśnie wyglądał ostatni dzień.
1: Katastrofalna ostatni jest ta dzień. Wizja.
0: Także jak będziecie jechać do pracy i zobaczycie, że coś tam się rusza, dajcie znać koniecznie.

0: Numer tak dobry jak ostatni dzwonek przed wakacjami w szkole, a to będzie dzisiaj. Yeah. Ale Farben, René Miller, Body Talk w RMF Max, 21 minut przed 7.
1: Drugie co do wielkości miasto w Polsce? Kraków.
0: Okay.
1: Stawia na jeszcze bardziej ekologiczne rozwiązania, już nie tylko strefa czystego transportu, teraz kozy i owce.
0: Kozy. Wow, a co będą robić kozy i owce?
1: Kosić trawniki.
0: Super.
1: Kozić trawniki.
0: Smacznego.
1: Kozy. Wow, dobra. Bardzo proszę. Ale wiesz, to jest właśnie wstęp do jeszcze bardziej rygorystycznych zasad w strefie czystego transportu. Tak, najpierw tutaj kozy, owce. A propos, konie mechaniczne. Nie są już takie ekologiczne. 20 minut i godzina 7.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do niedzieli. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A wszystkie kosmetyki do opalania. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Do tego wszystkie produkty Persil. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
14: I po reklamie.
15: Rządzimy hitami od zawsze.
16: Tak się gra.
15: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: i Marshmallow, a Marshmallow zagra na Beats for Love i na ten festiwal RMF Max, czyli my mamy dla was wejściówki. Będziemy je rozdawać po 7.
1: Słuchajcie, RMF Max przez cały dzień, by zdobyć bilety na największe muzyczne wydarzenia tego sezonu. 9 minut i godzina 7. Ciąg dalszy polsko-ukraińskiego napięcia w sprawie oddawania medali i orderów. Tym razem medal księcia Jarosława Mądrego oddaje Ukraińcom prezes Jarosław Kaczyński.
0: Ty mówisz, prezes Jarosław oddaje medal księcia Jarosława Mądrego?
1: O, bo są ludzie, którzy nie potrzebują żadnych medali, by komukolwiek coś udowodnić.

0: Przepraszam. Czasem Lady Gaga wejdzie człowiekowi za mocno. 4 minuty i godzina 7. Są problemy. Są problemy na S5.
1: No i są też dzisiaj ogromne upały prognozowane w całym kraju. Będą ostrzeżenia we Fleszu punktualnie o 7.
0: Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Maxa przez cały dzień.
2: Reklama.
3: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
4: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
8: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
7: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max 2 paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
8: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
9: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Hej, znasz ciastoliny Play-Do?
12: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Do.
11: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Do.
12: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Do.
11: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
12: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Do.
11: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
12: Play-Do, to działa!
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
14: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. I na otwarcie najnowszy raport z dróg, bo w tej chwili możecie jeszcze utknąć w korku na S5 na wysokości miejscowości Święte w Kujawsko-Pomorskiem. Pomiędzy węzłami Nowe Marzy i Sartowice zderzyły się dwie ciężarówki, jedna stanęła w płomieniach.
1: Słuchacie RMF Max.
0: IMGW ostrzega, dziś pogoda da nam mocno popalić. Termometry w kraju wskażą ponad 30 kresek na ziemi lubuskiej, nawet do 34 stopni. Zatem uważajcie na siebie, szukajcie cienia, chrońcie głowy i pijcie dużo wody. A w nocy okolice 18-20 kresek. Stan poszkodowanych po wczorajszym ataku 19-letniego nożownika w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Jastrzębiu-Zdroju jest stabilny. Ranni to dwie pacjentki, pielęgniarka i lekarz. Napastnik został zatrzymany.
2: 19-latek z nożem wszedł na oddział gastrologii i najpierw zaatakował dwie pacjentki. Personel ruszył z pomocą. Ranna w rękę została pielęgniarka. Poważniejsze obrażenia odniósł kierownik oddziału, który obezwładnił napastnika.
3: Własnym ciałem, właśnie takim bohaterskim czynem, to on go obezwładnił ostatecznie i on go przytrzymał do przyjazdu policji.
2: Mówił dyrektor szpitala Robert Ostrowski.
0: Tyle od Anny Kropaczek. A teraz niezwykły wyczyn pary z Gdańska. Aleksandra i Marcin Górscy objechali świat na rowerach. Wyprawa trwała 1142 dni.
4: Tutaj pokrótce przejechaliśmy 47 krajów na 5 kontynentach, zaczynając od Europy, kierując się do Grecji, Turcja, Iran, Pakistan, Indie.
0: Z rowerzystami rozmawiała nasza reporterka Sylwia Kwiatkowska-Łaźniak. A dziś oficjalny start wakacji. Zawsze można ruszyć w rowerową podróż, choć szansa na to, że odwiedzicie w tym czasie 47 krajów, jest raczej marna. Stany Zjednoczone szykują się do hucznych 250 urodzin. Impreza 4 lipca trwa przygotowywanie fajerwerków. Będzie się działo.
5: W trakcie 40-minutowej ścieżki dźwiękowej odpalimy ponad 850 tysięcy efektów pirotechnicznych. Dzięki temu pobijemy rekord świata.
0: Od Pawła Żuchowskiego. Sensacyjna porażka na mundialu. W meczu trzeciej kolejki fazy grupowej Niemcy przegrali z Ekwadorem 1-2.
6: Sporo
0: do poprawy. 1-2. Bardzo złe zmiany, ale gramy dalej. Wszystko może się zdarzyć. Tak mecz podsumował jeden z niemieckich kibiców. Curaçao przegrało z Wybrzeżem Kości Słoniowej 0-2. W Los Angeles Amerykanie grali z Turcją i przegrali to starcie 2-3. A Paragwaj zremisował z Australią 0-0. No i na koniec jeszcze sprawdźmy, co na siatkarskich parkietach, bo tam w akcji na szczęście mamy Polaków. W Lidze Narodów nasi siatkarze pokonali Turcję 3-2. Jutro o 17:00 starcie z Niemcami. To będzie bardzo gorący dzień. No, piątek zapowiada się niesamowicie pod względem temperatury. Wszędzie słonecznie, więc cienia raczej próżno szukać. Na termometrach maksymalnie, uwaga, 26 stopni to Suwałki. To jest najmniej. Podobnie będzie w Gdańsku, ale już na przykład w Kielcach zobaczycie 31 stopni, 32 kreski Kraków, Katowice, 33 stopnie Opole, Wrocław, 34 kreski, słuchajcie, w Gorzowie Wielkopolskim.
1: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
7: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
8: Przyjemny chłodek leci teraz z głośnika. Tu RMF Max, 5 po 7.

0: Piąteczek, poranek, RMF Max, wejściówki dla ciebie i twojego kumpla na całe 4 dni muzycznego, największego muzycznego festiwalu w tej części świata. Beats for Love zaczyna się po weekendzie w Ostrawie, tylko godzinka drogi z Katowic. Nastawiajcie uszu, będziemy rozdawać już za parę chwil.
1: Na zewnątrz gorąco, jest lato, to musi być ciepło, ale jest też lista rzeczy, które mogą przy takich upałach wybuchnąć ci w domu.
0: Na Asię zawsze można liczyć.
1: Ty jesteś od marzeń, a ja jestem od pragmatyzmu. No. Uwaga, proszę zapisać i zapamiętać. Jak jest gorąco, mogą wybuchnąć wszystkie spreje, typu odświeżacze powietrza, dezodoranty, jakaś butla gazowa, którą macie do grilla, baterie, powerbanki i zapomniane po Sylwestrze fajerwerki.
0: Fajerwerki?
1: Tak.
0: Już miałem mówić, że piątek petarda, ale jednak nie.
1: Lepiej nie.
0: Piątek krótki ląd. Przepraszam, piątek. Wiem, że nie lubisz, jak się tak o tobie mówi.

0: Shinzai, fire, fire, podgrzewa trochę atmosferę w ten piątek po to, żebyście zaczęli to lato w naprawdę gorącym rytmie.
1: Oj, będzie tak, będzie od 1 do 4 lipca Ostrawa z godzinkę drogi od Katowic i festiwal Beats for Love, na którym zagrają wasi ulubieni, zagrają najwięksi.
0: Calvin Harris, Marshmello, Dimitri Vegas, Alesso i wielu, wielu innych artystów, których znacie i kochacie, możecie zobaczyć na żywo w Ostrawie.
1: I teraz pyk, łapiecie za swój telefonik, ustawiamy Messenger i wysyłamy głosóweczkę do RMF Max, która rozwieje wszelkie wątpliwości w sprawie, jak bardzo się ucieszysz, jakbyś wygrał. A, też. Jakbyś wygrała.
0: Wygrała, łap za telefon, nagrywaj głosówkę ze swoją radością z tego faktu, że gdybyś wygrała, to byś pojechała, a gdybyś wygrał, to byś pojechał.
1: Albo gdybyś wygrała, to byś pojechała i on też się będzie cieszył.
0: Bo pojedzie z tobą,
1: no wiadomo. Głosówki radości wysyłacie Messengerem RMF Max. Jesteśmy dla was, a wejściówki na Beats for Love całe 4 dni festiwalu czekają.
2: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a...

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra w ofercie 1 plus 1 gratis. Dobieraj dowolnie.
3: Polomarket. Mój ulubiony.
4: Prosto i ekologicznie. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
5: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
12: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
11: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
12: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
11: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
12: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
11: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
12: Play-Doh, do dzieła!
13: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
14: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
15: I po reklamie.
16: Lose control, come on now.
17: Playlista, co zrobić dzień.
18: Niech się dzieje.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: pół do ósmej. Dzięki, pół do ósmej. Bo ja oglądam te wszystkie zaproszonka, które dla was dzisiaj mamy. Mamy naprawdę dużo biletów na największe muzyczne festiwale i otwarcia wakacji takie, że jak wygracie, to z radości będziecie śpiewać numery tych, którzy na tych festiwalach wystąpią.
1: Turu, turu, turu, turu.
0: Dominika.
1: Turu, turu, turu, turu.
0: No.
1: Turu, tu, tu, tu.
0: I po pierwszej nutce wiadomo,
2: nie? Calvin Harris, tak, wiadomo, nic, bo powiem, Calvin Harris będzie na Beats for Love, a właśnie o bilety na Beats for Love gra się toczy.
0: O, Gabrysia! O, przepraszam.
2: Wow. Oje.
0: Wasze głośniki wytrzymają także spotkanie z Anią. I całą rodziną Krystiana.
3: Przepaski, dajcie rodzicom bilety.
0: Wow, ale fajnie. Najwięcej radości, radości, która nas przekonała tak bardzo, że dostanie podwójną wejściówkę na całe
2: 4 dni imprezy, 4 dni Beats for Love w Ostrawie.
0: Krzysztof.
4: Jest.
0: Krzysztof może robić to naprawdę długo.
4: Jest.

0: jest Urzel. To jest rewelacyjne. Już wakacyjne rytmy w ostatni dzień szkoły. 22 tak minuty przed godziną 8. To jest poranek RMF Max.
1: A teraz uwaga, bo to będzie ważne info przed wakacjami, no, zwłaszcza jeżeli wakacje planujecie w Zakopanem. Tak, bo są nowe oznaczenia miejsc parkingowych. Oho. Tylko dla mieszkańców. Uwaga na pomarańczowe koperty. No. Tam jak się jest turystą, to tam nie wolno parkować, bo za to grozi kara 300 zł.
0: A, 300 zł za nielegalne parkowanie. To i tak wchodzi taniej niż cały dzień legalnego parkowania.
1: Ej.
0: W Zakopcu 21 minut i godzina 8. Bawcie się dobrze na wakacjach.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

UHT od 1,5 do 3,2% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Od świtu do świtu. Od nocy do nocy.
18: W RMF Max. Hit za hitem.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Czy są tu fani Oliwii Rodrigo?
1: Są.
0: Właśnie.
1: Fani.
0: Jest was milion przy głośnikach ustawionych na RMF Max. Z tej okazji Oliwia Rodrigo, także o poranku, 10 minut przed 8.
1: Trend 6-7 wchodzi w randki. Uwaga.
0: Czyli wreszcie zajęli się tym dorośli, a nie tylko dzieci.
1: I teraz
0: super.
1: Jest 6-7 w randkach. Czyli generalnie nie szukamy już takich samych dziesiątek, tylko pozwalamy się sobie czasem umówić z kimś, kogo oceniamy troszeczkę niżej.
0: Jest 10 na 10, ale siorbie pijąc kawkę.
1: No to 6, no, ale może być.
0: Jest 10 na 10, ale dłubie w nosie stojąc w korku.
1: O nie, to 4, fuj.
0: Jest 10 na 10, ale robi syf wokół siebie, nie sprząta.
1: Dobra,
0: i ten.
1: 7.
0: No i wyszło ci, że 6-7, idealny masz mąż, Rafał, jak tak chyba na imię.

0: na maksa i najważniejsze informacje podrzucamy wam w piątek o poranku, 4 minuty przed 8.
1: Bądźcie na bieżąco na porannych trasach. Krajowa 28 na Podkarpaciu i S5 Kujawsko-Pomorskie. Więcej w tych ważnych sprawach we Fleszu za 4 minuty o 8. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
2: Reklama.
3: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy!
4: Kaufland jest!

0: Kilogram jedynie 4,99. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
2: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
5: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Hello to Wimbledon.
11: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
12: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
11: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
13: Wiemy, co jest ekstra.
14: To tego się słucha.
15: Co jest hitem.
16: To ma potencjał.
13: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
18: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Jest punktualnie 8 w RMF Max, a to oznacza najświeższe sprawdzona informacja w Cigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. Liczba zabitych w wyniku dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli wzrosła do 235. Jest co najmniej 4300 rannych. To najnowszy bilans. Ratownicy wciąż przeszukują gruzy, a los 46 tysięcy osób pozostaje nieznany. Trzęsienie nawiedziło ten południowoamerykański kraj ponad dobę temu. Dwa wstrząsy miały magnitudę 7,2 i 7,5 i były najsilniejsze w tym regionie od niemal 130 lat. Kierowców z Podkarpacia teraz ostrzegamy przed utrudnieniami na Krajowej 28. Jedna osoba została ranna w zderzeniu busa z motocyklem w Jaśle. Problemy z płynną jazdą występują w obu kierunkach. Ruchem kieruje policja. A zakorkowana o poranku wciąż jest S5 w Kujawsko-Pomorskiem. To odcinek między węzłami Nowe Marzy Sartowice. Jak już wiecie z naszych fleszy, na trasie doszło do zderzenia dwóch ciężarówek. Jeden pojazd stanął w płomieniach. Droga jest zablokowana. A my wracamy do afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ministerstwo Zdrowia chce określenia górnego limitu godzin pracy medyków. Lekarz Dawid Kacprzyk miał przepracować w placówce średnio 331 godzin w miesiącu, a jego konto wzbogaciło się o 1 600 000 złotych. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda nie ma sobie nic do zarzucenia, a państwo według niej na doniesienia zareagowało w sposób natychmiastowy.
2: Chcemy poznać wszystkie fakty, również po zakończeniu kontroli, wyciągnąć wnioski z zaistniałych sytuacji.
1: Mówiła Sobierańska-Grenda, do tematu jeszcze wrócimy. Za koszyk codziennych zakupów płacimy średnio o niemal 5% więcej niż przed rokiem, tak wynika z badania agencja SM. Średnia cena to 331 zł. Jest jednak szansa, by robić zakupy nieco taniej.
3: Duże różnice cen między sieciami handlowymi. Ponad 150 zł różnicy między koszykiem opartym na minimalnych i maksymalnych cenach tych samych produktów w badanych lokalizacjach pokazuje, że miejsce zakupów ma realny wpływ na domowy budżet.
1: Przekonuje Kamil Kruk z agencji SM, a przy okazji dajemy znać, że ta niedziela jest handlowa.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: W piłkarskim hicie mundialowego wieczoru Niemcy pokonani 1-2. Ekwadorczycy awansowali do 1/16 finału. 3-2 w meczu Turcja-Stany Zjednoczone. Amerykanie stracili bramkę w końcówce meczu. Starcie Paragwaju z Australią zakończone bezbramkowym remisem. A w grupie F Szwecja nad ranem zremisowała z Japonią 1-1, a Holandia pokonała 3-1 Tunezję. Zmieniamy dyscyplinę, bo o 11:00 losowanie drabinki Wimbledonu. Nasza tenisistka Iga Świątek wraca do obrony tytułu z 2025 roku. Impreza startuje w poniedziałek, potrwa do niedzieli 12 lipca, a na losowanie czeka 6 polskich singlistów.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Dziś odpalamy wiatraki, klimę, szukamy cienia, pijemy dużo wody. No to będzie naprawdę upalny piątek. Na termometrach maksymalnie, uwaga, nawet do 34 stopni na południowym zachodzie Polski. No będzie ciężko, ale podobnie będzie w centrum, okolice 32 kresek i niewiele mniej na południowym wschodzie Polski. Tam 30 stopni to jest temperatura w cieniu, więc w słońcu, którego na pewno nie zabraknie, będzie jeszcze goręcej.
0: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Odpalamy lato na maksa i mamy 4 wejściówki do parku rozrywki i 4 wejściówki na występ One Republic. Wszystko wam rozdamy w tej godzinie.

0: RMF Max ma taką siłę, że w ostatni dzień szkoły odpada już wakacje. Tak, mamy 10 minut po godzinie 8, tu Asia Meus, tu Irek Jakubek.
1: Dzień dobry.
0: I kaszaloty. Bardzo, to jest temat bardzo niebezpieczny. Ja się w tej sprawie nie odzywam, jeżeli Jaśka mówi o kaszalotach nad morzem, to ja, słuchajcie, kroczek w tył.
1: To ja to zrobię.
0: Na wszelki
1: uwaga.
0: Wypadek. No, proszę bardzo.
1: Naukowcy odkryli, że kaszaloty nad Morzem Śródziemnym mówią w dwóch językach.
0: O,
1: proszę państwa.
0: Bardzo. A jak widzieliście kaszalota nad Bałtykiem? To nie był polski kaszalot. To na pewno był jakiś kaszalot zagraniczny. 11 minut po godzinie 8.

0: Najlepsza impreza lata już się zaczęła. 19 minut po godzinie 8. Ta najlepsza impreza lata nazywa się Poranek RMF Max.
1: A do tego w piątek, ostatni dzień szkoły, ostatni dzień roku szkolnego. 4 wejściówki do parku rozrywki. To też brzmi jak dobra wakacyjna impreza.
0: I uwaga, teraz Wróż Ireneusz zamienia was w dzwonek. Ostatni szkolny dzwonek dzisiaj. Głosóweczki RMF Max nagrywacie jako ostatni szkolny dzwonek. Wybierzcie brzmienie, wybierzcie melodię. Zaskoczcie nas brzmieniem ostatniego szkolnego dzwonka. A wszystko po to, by wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki.
1: Siebie w wersji ostatniego szkolnego dzwonka nagrywacie i wysyłacie głosówkę messengerem RMF Max.
0: Teraz 4 wejścióweczki czekają.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch, taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaryk!
5: Kto?
6: Woltaryk! Woltaryk!
7: Ból szyi po pracy? Woltaryn Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tart.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą

0: Uwaga! Super promocja w Teddy!
1: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Biorę magnes i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnes to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnes w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnes ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnesem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
6: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
5: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
6: Do kiedy?
5: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
7: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyka zawsze po pierwsze.
13: Tu się czuję hity.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
1: I dong dong dong dong dong ding ding dong ding dong dong dong dong dong dong dong.
2: I od razu słychać, że aby wygrać 4 wejściówki do Energylandii, trzeba się było zamienić w dzwonek. Szkolny dzwonek, dziś ostatni dzień w pracy.
3: I zrobił tak Tomek.
2: Tomek! To jest dzwonek, za którym szaleje cały pokój nauczycielski.
3: I zapytam, skąd to wiesz? Marek też ma propozycję? Okej.
2: W męskiej nagrał dla tych, którzy kiblują w tej samej klasie. Tomasz w roli najbardziej gadatliwego dzwonka w całej szkole.
4: Dobra, ludziska, zamykamy ten kołchoz. Kto ostatni na schodach, ten sprzątak po nauczycielach. Nara!
2: Najbardziej przekonującym ze wszystkich dzwonków szkolnych w ostatni dzień szkoły, wygrywając 4 wejściówki do Energylandii w naszym porannym konkursie,
3: jest Robert!
5: To już jest koniec. Już nie ma nic. Już jesteśmy wolni. Możemy już iść.
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: I uwaga, świetna wiadomość. Przez całe

0: gorąco, co? Taki będzie cały weekend. A to był Tayo Cruz i... Asia,
1: proszę, bardzo się przepraszam. Jestem gotowa.
0: Asia czasem zapala mi zielone światło i mówi,
1: możesz.
0: To był Tayo Cruz, jest tak gorąco, że nie tylko lody. Tayo. No mnie to bawi. Mnie to bawi, ale dzięki za pozwolenie.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmij już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
8: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I po reklamie.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ostatni dzień szkoły, pierwszy dzień lata. Fajnie, wakacji, przepraszam.
1: Wiadomo.
0: Wakacji, 14 minut przed godziną 9. Mój mózg pojechał już na urlop. Na szczęście cała reszta, która przypomina mi, że we wtorek spotykamy się z tymi chłopakami.
1: W krakowskiej Tauron Arenie zagrają One Republic.
0: I będzie ten numer, na pewno będzie ten numer.
1: A ja myślę, że będzie jeszcze jeden, będzie też ten.
0: Ten będzie? Tego to nie wiem, czy dawno nie grali, wiesz.
1: Dlatego zagrają w Krakowie.
0: Wejdą na scenę i powiedzą specjalnie dla Asi z Maxa, dla tej, która rozdała wam w piąteczek, uwaga, 4 wejściówki dla całej waszej ekipy na koncert One Republic w krakowskiej Tauron Arenie.
1: One są gotowe, są do wzięcia właśnie teraz, tylko SMS-owo pod 3001. Wyślijcie nam, jak ta wasza ekipa koncertowa się nazywa.
0: Nazwijcie wszystkich świrusów po imieniu, dajcie znać, jak ta drużyna, która wybierze się we wtorek do Tauron Areny na One Republic ma się nazywać. My wybierzemy najbardziej szaloną nazwę i 4 wejścióweczki będą

0: minut i godzina 9. Są takie momenty, w którym można kogoś poznać po głosie.
1: Dzień dobry, Ola.
2: Cześć, cześć, Ola.
0: Ola, nie, ty nie jesteś Ola. Ty musisz być kimś innym w tej szalonej ekipie, która...
1: Miszu,
0: podaj kolejnych trzech członków waszej szalonej ekipy, która...
1: To jest Termos. To jest Laura. Z wiadomych przyczyn Termos, tak.
0: Zakręcona, nie?
1: Jest kreweta, to jest Dawid. Bo siedzi po prostu przed kompem w robocie, taki podkładany.
2: Z krewecią, no.
1: I jest Kasia Cyprejka, tak, bo Kasia podróżuje zawsze, więc to jest nasza Cyprejka.
0: Ulala, w tym składzie wybieracie się na One Republic do Tauron Areny w najbliższy wtorek. Bawcie się dobrze!
2: Termos, kreweta, Cyprejka i Miszung będą pod sceną.
3: Max! Reklama.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 49 zł za kilogram. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99

0: Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. Mediamarkt.
1: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
10: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
9: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
10: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: RTV EUR AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV EUR AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
16: Jest 9:00, czas na poranny flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. Na wtorek zaplanowane jest spotkanie premiera Donalda Tuska z prezesami Narodowego Funduszu Zdrowia. Tematem mają być nieprawidłowości dotyczące Warszawskiego Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka. Wiele decyzji na kierowanym przez tego medyka oddziale miało być podejmowanych poza procedurami, zarówno prawnymi, jak i medycznymi. Sprawę wyjaśniają równolegle prokuratura, rzecznik praw pacjenta, stołeczny ratusz i właśnie NFZ. Wczoraj po raz pierwszy do sprawy odniosła się także ministra zdrowia. Wszystko, co może podważać zaufanie i poczucie bezpieczeństwa pacjentów do systemu ochrony zdrowia, powinno zostać wyjaśnione w sposób rzetelny i dokładny, powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: To jest RMF Max.
16: Na bieżąco informujemy Was o tym, co dzieje się na naszych drogach. Teraz z piątka w miejscowości Święte to powiat świecki i kolizja dwóch tirów. Jedna z ciężarówek się zapaliła. Na miejscu trwa akcja służb. Wciąż mogą występować utrudnienia w ruchu. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. Zwłaszcza, że przez upalną pogodę może pojawić się problem z koncentracją za kółkiem. Temperatura ponownie ma dziś przekroczyć 30 stopni. Na terenie naszego województwa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Więcej o sytuacji meteo dla naszego regionu powiemy tuż po flash. A teraz tragiczny finał wypoczynku nad wodą. Nie żyje 18-latek, którego ciało znaleziono w jeziorze Skrzyneckim w powiecie włocławskim. Jak informuje WOPR Włocławek, wczoraj po południu mężczyzna próbował przepłynąć na drugi brzeg jeziora. Niestety w drodze powrotnej zaledwie 20 metrów od brzegu zniknął pod lustrem wody. Ratownicy ponawiają apel o rozsądek. Szybko zmieniamy temat. W Pakości rusza ważna inwestycja związana z bezpieczeństwem mieszkańców. Nad jeziorem Pakowskim symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod budowę magazynu obrony cywilnej z funkcją gminnego centrum bezpieczeństwa. To przedsięwzięcie ma wzmocnić gotowość służb i poprawić koordynację działań w sytuacjach kryzysowych. Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza logistycznego dla ratowników, strażaków i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu. Znajdzie się tam także całodobowa baza WOPR.
17: Jednym z poważnych zagrożeń na terenie gminy Pakoś jest obecność tej tamy. Ona podnosi poziom jeziora Pakowskiego. Dzisiaj to podniesienie reguluje razem ze śluzą w Pakości poziom wody jeziora Gopło. Bardzo ważny obiekt hydrotechniczny. Natomiast jego ciągła ochrona i monitoring to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bo w przypadku drobnej akcji sabotażowej mogłoby dojść do poważnych konsekwencji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców na terenie znacznej części powiatu inowrocławskiego.
16: O czym mówi burmistrz Pakości Michał Siembab. Poranny flesz finiszujemy sportem. Astoria Bydgoszcz rozpoczęła budowę składu na nowy sezon w Orlen Basket Lidze. Nowym zawodnikiem został Kacper Kłaczek. To 24-letni skrzydłowy, który poprzedni sezon spędził w amerykańskiej lidze akademickiej NCAA.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
16: Przed nami kolejny upalny dzień. Dziś temperatura w naszym regionie podskoczy do 32 stopni. Nadal na terenie całego województwa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Poza tym ma być słonecznie, niebo wręcz bezchmurne. Nie ma mowy o opadach deszczu. Wiatr słaby, momentami tylko umiarkowanym. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Z aktualnych prognoz wynika, że jutro upał będzie jeszcze silniejszy na skali 35, a kulminacja nadejdzie w niedzielę, wtedy blisko 40.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
19: Wszystko dokładnie policzyliśmy i wakacje 2026 będą trwały równo 66 dni. Także jak chcecie mieć wakacje takie 6-7, 6-7, 6-7, to koniecznie trzeba zacząć już dzisiaj.
20: Max.
19: W ostatni dzień szkoły. A lato na maksa startuje dzisiaj po południu. Będzie dużo i będzie dobrze. Asia, Irek, do poniedziałku. Stay.

0: z okazji zakończenia roku szkolnego nam śpiewają na gratuluję. Już tam nawet nie będę wnikał w oceny na świadectwie. Wakacje się zaczęły, to najważniejsze. No to teraz dobrze je wykorzystajcie, bo to będą naprawdę krótkie 2 miesiące. Miną, zanim się dobrze rozkręcą. Więc do dzieła. Robert Bojowski, Byle do obiadu w RMF Max. Najlepszy program do słuchania w pracy. No to tym w pracy za chwilę Eminem pomoże.
1: Reklama. Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz 2 dyszki, a do tego klasycznie. 5 za 5, 6 za 6. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą 5 5 zł, a za każdą 6 otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
1: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
2: Ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
1: I po reklamie.

piątek już nabrał rozpędu, chociaż dziś to uczniowie z bydgoskich szkół spieszyć się nigdzie chyba nie muszą. No chyba, że na pierwszy pociąg na Mazury, ale to ci starsi, no bo młodsi to muszą poczekać, aż rodzice dostaną urlop. To ja przypomnę jeszcze, co przed urlopem się będzie działo. No bo dzisiaj koncert Nosowski i Roguckiego w fabryce Lloyda. No a jutro w tym samym miejscu wystąpią bracia Figo Fago, czyli będzie jeszcze bardziej skocznie i wesoło. No i też w sobotę w pubie Chata koncert KN. To tak na początek wakacji męskie granie. Oni też ruszą w trasę, ale nie musimy czekać, no bo mam ich teraz dla was w RMF Max. Nareszcie. Tak jakby o wakacjach śpiewali.

0: słychać w tym numerze, że wakacje się zaczęły. Bob Sinclair w RMF Max. No to szybko kasa na wakacje, no bo będzie potrzebna. Po te 25 tysięcy złotych, które mamy dla was w RMF Max, możecie zgłosić się teraz. Wystarczy wysłać słowo Max na numer 7327 za 3,69 zł. Tyle kosztuje SMS, ale za godzinę będę miał dla was pierwszą cyfrę szyfru do walizki. Czterocyfrowy szyfr, no i kiedy podam tą pierwszą cyfrę, to już się zrobi łatwiej. Ktoś z was będzie mógł odgadnąć ten szyfr dzisiaj. Kolejny finał, piątkowy finał na początku wakacji i szansa na zdobycie 25 tysięcy złotych i takie ułatwienie. Pierwsza cyfra za godzinę, tak się umawiamy.
1: Reklama.
2: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
3: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź. Tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
11: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
12: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
11: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
12: Do kiedy?
11: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
13: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
14: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
1: Przed nami kolejny upalny dzień. Dziś temperatura w naszym regionie podskoczy do 32 stopni. Nadal na terenie całego województwa obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Poza tym ma być słonecznie, niebo wręcz bezchmurne. Nie ma mowy o opadach deszczu. Wiatr słaby, momentami tylko umiarkowanym. Ciśnienie stabilne, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Z aktualnych prognoz wynika, że jutro upał będzie jeszcze silniejszy na skali 35, a kulminacja nadejdzie w niedzielę, wtedy blisko 40.

0: Young z Galaxy w RMF Max. No mówię wam, w trasie będzie dobrze robić ta nuta i możecie się teraz pochwalić na Messengerze RMF Max, gdzie ruszacie najpierw, jaki kierunek, Bałtyk, Mazury, może Tatry, może gdzieś dalej. No ciekaw jestem, jak zaplanowaliście początek wakacji, gdzie wyruszycie, bo jeżeli chodzi o to, co zaplanowałem dla was na najbliższe minuty, no to mówię, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, nowy, bardzo dobry numer, Girl Next Door, a później jeszcze Maneskin.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Benvenuto al ristorante.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
6: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Awatar, ogień i popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Awatar, ogień i popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Hello to Wimbledon.
16: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
17: Cześć, ty Iga, oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
16: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
18: Oszczędni tankują taniej.
19: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
20: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
20: Hity na maksa.
1: Bydgoszcz 106.1 FM.
21: Jest 10 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tomek Urbański, witam ponownie. PGE, Orlen, Enea i Tauron podpisały w Gdańsku podczas konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy list intencyjny dotyczący współpracy przy odbudowie tego kraju. Deklarują wsparcie dla sąsiada w rozwoju infrastruktury energetycznej. Co oznacza to porozumienie?
9: To, że wszystkie cztery firmy chcą współpracować ze sobą, co już może dziwić, no ale każda z nich wie, że tylko w grupie będzie im łatwiej zawalczyć o rynek energetyczny w Ukrainie. Warunek jest oczywiście jeden, wojna musi się skończyć. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun mówił, że odbudowa Ukrainy to największy projekt od czasów II wojny światowej, a Polska chce w nim mieć swój udział, stąd porozumienie czterech największych spółek Skarbu Państwa.
21: Tyle Michał Radkowski.
1: To jest RMF Max.
21: Uwaga pasażerowie, nadal występują duże utrudnienia po wczorajszym zderzeniu dwóch pociągów w wielkopolskim Białośliwiu między Piłą a Nakłem, w wyniku którego poszkodowanych zostało 11 osób. Oba składy jechały w kierunku Bydgoszczy. Trwa naprawa torowiska. Najnowsze informacje ma dla Was Monika Jędrzejewska. Moniko, co wiadomo na ten moment?
12: Od Bartosza Pietrzykowskiego z zespołu pracowego PKP PLK usłyszałam przed chwilą, że naprawa torowiska w Białośliwiu nie będzie prosta. Właśnie teraz na miejsce wypadku dociera ciężki sprzęt. Chodzi o dźwig, który zacznie stawiać wykolejone wagony na tory. Wcześniej kolejarze nie mogli działać, bo czynności prowadziła policja. Oględziny miejsca wypadku zakończyła dopiero około 3 nad ranem. PKP PLK szacuje, że jeden z torów uda się udrożnić dzisiaj wieczorem. Będzie tam jednak obowiązywało ograniczenie prędkości.
21: Aktualnie ruch pociągów między Bydgoszczą a Piłą jest wstrzymany, a pasażerów na tym odcinku wozi komunikacja zastępcza. A teraz Bydgoszcz i ulica Gdańska. Tam dziś doszło do wypadku busa z motocyklistą, który trafił do szpitala. Policja wyjaśnia okoliczności. Jedźcie ostrożnie. Susza na Kujawach i Pomorzu w coraz większym stopniu daje nam się we znaki. Problem dotyczy przede wszystkim lasów, gdzie wilgotność ściółki jest na niskim poziomie.
22: Bym chciał zaapelować do Państwa o ostrożność, a przede wszystkim o monitorowanie. To nie jest donoszenie, to nie jest coś złego, jeżeli razem dbamy o te nasze otoczenie i zwrócenie komuś uwagi, czy zadzwonienie do odpowiednich służb, jeżeli widzimy zachowania, które zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich, to naprawdę trzeba interweniować.
21: Apeluje Ireneusz Jałoza z Nadleśnictwa Dobrzejewice. A na koniec jeszcze Włocławek. Zaglądamy do Centrum Kultury Browar B. Od 2 lipca w Galerii Fotografii Migawka będziecie mogli podziwiać prace, które powstały podczas ostatniej edycji konkursu Sztuka Natury.
23: To konkurs, który organizuje od lat Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych inspirowanych naturą Sztuka Natury Toruń 2025.
21: Tyle Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorka Centrum Kultury Browar B we Włocławku. A teraz aktualna prognoza pogody dla naszego regionu. Warto zostać razem z nami.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: Przed nami słoneczny, a do tego jeszcze upalny dzień. Na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 32 stopnie, ale to jeszcze i tak nic, bo w ten weekend upał ma być jeszcze silniejszy. Ostrzegają synoptycy z IMGW, stąd alert 3 stopnia. Jutro, czyli w sobotę, temperatura podskoczy do 35 stopni, a w niedzielę kulminacja blisko 40 na skali.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
25: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
26: W każdej chwili Max nadaje hit.
27: No i już po 10:00, to jakie fajne po 10:00 w piątek, początek wakacji, 2 miesiące, nawet ponad 2 miesiące. No to cudownie. Aha, i jeszcze runda bonusowa będzie w zabawie, szyfrowo wygranej, ale to za kilka minut.
28: Max.
27: No teraz muzyczny bonus na piątek, Shakira.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Dzisiaj wszystkie numery, które gramy w RMF Max, brzmią wakacyjnie, ale ten jakoś szczególnie. Andy Dust, Zokaria. Obiecałem, że będę miał pierwszą cyfrę szyfru do walizki z pieniędzmi na wakacje. No pewnie, że obiecałem i już mówię. Jedynka dzisiaj na początku. Koniecznie zapiszcie, bo możecie zapomnieć. Na początku jeden, jeśli do was zadzwonimy, to najpierw podawajcie tą cyferkę. A no i mówiłem jeszcze, że będzie runda bonusowa. No to mam ją dla was. 770 losów od tej chwili przez 10 minut dla wszystkich, którzy wyślą słowo MAX na numer 7327. Koszt SMS-a 3,69 zł. Tak wchodzicie do zabawy. Szyfr do wygranej. 25 tysięcy złotych. Dziś, w piątek, na początku wakacji, można wygrać w RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy Ekspres Los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
16: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
15: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
16: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
17: Wiemy, co jest ekstra.
18: Do tego się słucha.
19: Co jest hitem.
20: To ma potencjał.
17: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
1: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
21: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
22: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
23: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
24: I po reklamie.

106 i 1 FM. Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Barona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort

Wiktor Waligura w RMF Max Bydgoszcz, on w tym roku jest częścią ekipy Męskiego Grania. A może wy ze swoją ekipą, może z rodzinką, może z dziewczyną albo chłopakiem chcielibyście dziś albo po prostu weekend schłodzić się w kinie? No to już mówię, co grają w Bydgoszczy od dziś. Supergirl! Fani superbohaterów i kosmicznych opowieści z cyklu science fiction powinni być zadowoleni. Oczywiście mnóstwo efektów specjalnych na ekranie: Blond, Millie Alcock z rodu Smoka oraz Jason Momoa, no to może nawet dziewczyny dadzą się skusić. Bezwzględny przeciwnik atakuje niebezpiecznie blisko domu, no i Supergirl wkracza do akcji. No a u nas do akcji wkracza inna super dziewczyna, no na pewno ma super głos. To Raj w

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Historia powtarza się po 13 latach, wtedy dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Hop, Benz, Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.

0: 20% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market, zawsze po drodze.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
2: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
3: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
2: A teraz ta mega promocja.
3: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
2: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
3: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
2: Telefon 533 792 929.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: I po reklamie.
13: Przed nami słoneczny, a do tego jeszcze upalny dzień. Na termometrach ustawionych w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy maksymalnie 32 stopnie, ale to jeszcze i tak nic, bo w ten weekend upał ma być jeszcze silniejszy. Ostrzegają synoptycy z IMGW, stąd alert 3 stopnia. Jutro, czyli w sobotę, temperatura podskoczy do 35 stopni, a w niedzielę kulminacja blisko 40 na skali.
14: RMF Max.
15: RMF Max Bydgoszcz.

walki rok temu rządziły z nami na koncertach Lato na Maxa, a kto w tym roku? No, dziś wieczorem na przykład w Wadowicach Mortal i Grzegorz Chyży, a później w lipcu, w środku lipca Trzech Króli, Oskar Cyms, Grzegorz Chyży, Fausti w Gogolinie, w Łodzi też będziemy w lipcu, a tam wystąpi Edyta Kurniak ze Skolimem, no, odwiedzimy też Ogrodzieniec, pod koniec lipca w sierpniu będziemy w Krasnym Stawie z Grupsonem i Zalią. No naprawdę zapowiada się to niesamowicie. Takie fajne wakacje przed nami. RMFmax.pl, tu cała trasa Lato na Maxa do wglądu, a ja patrzę na naszą muzyczną playlistę, przygotowaną na piątek, bardzo skrupulatnie. Topic i Becky G znaleźli się tutaj, bo to brzmi bardzo wakacyjnie. Sexy Papi, później będzie jeszcze Martin Solveig.

0: Reklama.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie papier toaletowy Velvet 12 rolek 11,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A woda mineralna Muszynianka, kup 6 butelek z Kaufland Card Extra, 6 dodatkowych gratis, 24 na osobę. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
2: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
3: Winda nie działa.
2: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
3: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
0: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
18: Jest 11 w RMF Max. Czas na przedpołudniowy flash. Tomek Urbański. Zaczynamy. Naczelna Rada Lekarska chce, by prezydent zawetował ustawę, która pozwala sprawdzić zarobki lekarzy na podstawie ich numerów PESEL. Dlaczego?
19: Uważają, że ta ustawa narusza ich ważne dane. Tak przekonuje prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski.
20: Dlatego będziemy przekonywać pana prezydenta. Jeżeli to nie będzie skutkowało, oddamy sprawę do Trybunału Konstytucyjnego i instytucji unijnych.
19: Zapytałem o te wątpliwości lekarzy prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji Daniela Rutkowskiego. To właśnie ta rządowa agencja ma zbierać dane o zarobkach.
21: Chcemy to analizować, przedstawiać
1: nadać rzetelne analizy ministrowi zdrowia.
19: I właśnie na podstawie tych danych resort zdrowia chce proponować zmiany dotyczące na przykład górnego limitu zarobków lekarzy.
18: Tłumaczył Michał Dobrowicz.
21: To jest RMF Max.
18: IMGW zapowiada falę ekstremalnych upałów. Już w ten weekend temperatura ma podskoczyć do 38 stopni. Służby w całym regionie są w pełnej gotowości, ale lekarze przypominają, że nasze zdrowie zależy przede wszystkim od własnej czujności. Łączymy się z Karoliną Stramowską. Witaj i powiedz, jak można zabezpieczyć się przed upałem.
22: Witaj Tomku. Zdaniem ekspertów kluczem do przetrwania najbliższych dni jest regularne picie dużej ilości wody, zanim jeszcze poczujemy pragnienie. Ratownicy medyczni apelują, aby w godzinach szczytowego upału, czyli między 15 a 18, w miarę możliwości pozostać w domach, zamykając okna i zasłaniając żaluzje. Jeśli musimy wyjść, konieczne są nakrycia głowy, kremy z filtrem oraz unikanie gwałtownego wychodzenia z mocno klimatyzowanych pomieszczeń. W przypadku pojawienia się silnego bólu, zawrotów głowy czy osłabienia należy skontaktować się z lekarzem.
18: Tyle nasza reporterka. W przedpołudniowym fleszu na moment przenosimy się do Wocławka. W jednym z mieszkań przy Kapitulnej doszło do ataku na ratownika medycznego. Agresywny 32-latek został zatrzymany przez policję. Grozi mu do 3 lat więzienia. Uwaga pasażerowie tramwajów. Jutro rusza remont torowiska na rondzie fordońskim w Bydgoszcz.
23: Remont rozjazdów na rondzie fordońskim, polegający na wymianie zwrotnic, krzyżownic oraz szyn, rozpocznie się w sobotę 27 czerwca. Według harmonogramu prace zakończą się w pierwszej połowie sierpnia.
18: A teraz krótko o utrudnieniach.
23: Z ruchu tramwajowego wyłączona zostanie ulica Jagiellońska na odcinku pomiędzy rondem fordońskim a rondem Jagiellonów. Wprowadzone zostanie wiele zmian w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, które dotyczą linii tramwajowych numer 3, 4, 5, 6, 8 oraz 10.
18: Tyle Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. A dodajmy, że na odcinku wyłączonym z obsługi tramwajowej ma kursować linia autobusowa ZAT. Przypominamy Wam, że jeszcze tylko do końca czerwca można się zapisać do turnieju z Orlika na stadion. To propozycja dla zawodników i zawodniczek od 12 do 14 lat. Młodzi sportowcy mogą powalczyć o grę na wielkim stadionie oraz o udział w zagranicznym zgrupowaniu piłkarskim. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie projektu. Kolejny flash za godzinę.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
18: Mieszkańców Kujaw i Pomorza czeka dziś prawdziwe letnie popołudnie. Na niebie przede wszystkim słońce. Nie spodziewajcie się opadów deszczu. Na bydgoskich, wocławskich i nowrocławskich termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa. Stąd pogodowy alert drugiego stopnia. W taką pogodę należy pić duże ilości wody. Warto też stosować kremy z filtrem UV i pamiętać o nakryciu głowy. A w ten weekend nadejdzie ekstremalny upał, zwłaszcza w niedzielę, blisko 40 na skali.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
10: No to już po 11, to co? Można odetchnąć. Nie tylko mówię o uczniach, no bo przecież rodzice też poczuli chyba ulgę, że zdali do kolejnej klasy. No to teraz można im zafundować na przykład tego Swimsa, no bo będzie przecież niebawem. To właśnie on ze swoim najnowszym, rewelacyjnym Mr. Know It All RMF Max.

Najnowsza bletka w RMF Max, no ma coś takiego w sobie, że można by jej słuchać na okrągło. Tańcz, a będziemy! 2 miesiące mamy na taką zabawę. Ja bym z tym zaczął już w ten weekend, bo wakacje trwają tylko 2 miesiące. Jakoś dziwnie te konkretne 2 miesiące, takie można odnieść wrażenie, że trwają dużo krócej niż na przykład listopad i grudzień, czy styczeń i luty. O takich imprezach, na których będzie można potańczyć już w ten weekend, powiem wam za kilka minut w RMF Max, a za moment coś bardziej do skakania niż do tańca, to będzie Eminem. RMF.

0: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy
1: jest. Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
2: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
1: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
2: Do kiedy?
1: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
3: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?

Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Parona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort życia blisko miasta z ciszą i spokojem. 10 minut od centrum Opola. Dom o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W cenie mieszkania. Odbierz klucze już dziś. Pierwszy etap zakończony. Nie zwlekaj z decyzją. Zapraszamy do oglądania. Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 505 602 640 lub na www.baronaresidence.pl.

Szukasz nowoczesnych okien i drzwi na lata? TPU Dach z Koszalina się poleca. Jesteśmy producentem okien PCV i aluminium, drzwi, fasad oraz ogrodów zimowych. Realizujemy projekty dla dużych wykonawców i klientów indywidualnych. Przyjdź do nas. Koszalin Gnieźnieńska 163. TPU Dach. Solidne rozwiązania dla każdej inwestycji. TPU Dach EU.

Bibi Rexa i kultowe Faithless w RMF Max. Bydgoszcz, no i z tym to można poimprezować już na początku wakacji w Bydgoszczy. W ten weekend na pewno nie będzie u nas nudno, no bo imprezy otwierające sezon będą się odbywać nie tylko w klubach, ale też na świeżym powietrzu. Na przykład impreza Boogie Night na plaży, lata 80., 90. Przy takiej muzyce będzie można poskakać w Wake Parku jutro wieczorem. No i jutro również koncert Męskie Brzmienia w Filharmonii Pomorskiej,

swoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza. We'll be right back.

niesamowita. Swedish House Mafia w RMF Max. Najbliższa impreza, na której pojawią się w całym składzie, no to w Hiszpanii. Ale z tymi 25 tysiącami złotych, które można wygrać w RMF Max dzisiaj, no to spokojnie można się tam wybrać. Tak sobie pomyślałem, że z okazji tego zakończenia roku szkolnego, no

0: powinniśmy mieć dla was coś specjalnego. I teraz proszę bardzo, ekstra runda bonusowa, aż 1500 losów. Jeden SMS daje wam 1500 losów, ale tylko w ciągu najbliższych 10 minut. Także teraz warto wysłać słowo MAX na numer 7327 za 3,69 zł, żeby mieć szansę na telefon od RMF MAX i szansę na odgadnięcie czterocyfrowego szyfru do walizki, w której, przypomnę, mamy 25 tysięcy złotych. Ale będą udane wakacje z taką gotową. Wysyłajcie MAX na 7327.
1: RMF MAX. Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
9: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
12: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
11: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
13: Sali się nie poddają!
14: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
11: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
15: Ogień zszedł z boczem góry.
11: Awatar, ogień i popiół.
16: Stajemy do walki!
11: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 12,99 za kilogram. A polskie pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
20: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
21: I po reklamie.
22: To jest RMF Max.
23: Hity na maksa.
22: Bydgoszcz 106.1 FM.
13: Mieszkańców Kujaw i Pomorza czeka dziś prawdziwe letnie popołudnie. Na niebie przede wszystkim słońce. Nie spodziewajcie się opadów deszczu. Na bydgoskich, włocławskich i nowrocławskich termometrach zobaczymy nawet 32 stopnie, a odczuwalna temperatura będzie jeszcze wyższa, stąd pogodowy alert drugiego stopnia. W taką pogodę należy pić duże ilości wody, warto też stosować kremy z filtrem UV i pamiętać o nakryciu głowy. A w ten weekend nadejdzie ekstremalny upał, zwłaszcza w niedzielę, blisko 40 na skali.
16: Hity na maksa.
22: RMF Max Bydgoszcz.

nie ma drugiego takiego Dawida. Dobrze, że jego koncerty odbywają się na świeżym powietrzu, chociaż to nagrzane powietrze to nie takie świeże. W Warszawie to nawet muzea pozamykali, no bo kto by chciał w tym upale zwiedzać muzeum. Niektórzy nawet rezygnują z podróży pociągiem w te upały. No to mam informację od PKP. Gdybyście zwracali bilet kupiony do 23 czerwca, no bo wtedy może jeszcze nie wiedzieliście o takich nadchodzących upałach, to nie potrącą wam odstępnego. Chodzi o bilety na przejazdy do 30 czerwca, ale przypomnę, kupione do 23 czerwca. No a wszystkim, którzy ruszą w ten weekend na wakacje pociągiem, życzę, żeby mieli tyle szczęścia, żeby trafić na wagon z klimatyzacją, działającą klimatyzacją, bo w przypadku polskiej kolei to nie jest takie oczywiste. Oczywiste za to jest czyj to głos, bo tylko ona tak śpiewa. Ariana Grande, RMF Max. To jest nowość RMF.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
4: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
5: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Słyszałeś? Ampolmerol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
10: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
9: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
10: Do kiedy?
9: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
11: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampolmerol lub wejdź na naszenasiona.pl.
12: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
13: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
12: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
13: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
14: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Czas na południowy flash na antenie RMF Max. Tu Tomek Urbański. Witam i zapraszam. Lekarze pracujący nieprzerwanie nawet przez 70 godzin nieprawidłowości przy zakupach aparatury medycznej. To tylko niektóre ustalenia NIK po sprawdzeniu funkcjonowania 10 szpitali klinicznych. Chodzi o placówki m.in. w Białymstoku, Krakowie, Rzeszowie, Warszawie i Lublinie. Co jeszcze zwraca uwagę w tym raporcie?
2: Kolejny wniosek jest taki, że 75 medyków pracowało przez ponad 24 godziny. Przyczyny to brak lekarzy i pielęgniarek, a także nagłe zachorowania wśród personelu. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się dzisiaj do Ministerstwa Zdrowia z informacją, że potrzebna jest szybka reakcja. Resort, jak ustaliłem, na razie rozważa wprowadzenie górnego limitu czasu pracy lekarzy pracujących na kontraktach, czyli poza etatem.
1: Tyle Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: Uwaga kierowcy, po weekendzie szykujcie się na kolejne utrudnienia na osiedlu leśnym w Bydgoszczy. Od poniedziałku w godzinach nocnych skrzyżowanie Sułkowskiego z Kamienną będzie częściowo zamknięte. Ma to związek z układaniem nowej nawierzchni. Prace potrwają przez około 1,5 tygodnia. Szybko przenosimy się nad Jezioro Pakowskie. Tam powstanie Centrum Bezpieczeństwa z magazynami obrony cywilnej. Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza logistycznego dla ratowników, strażaków i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu.
3: Plan, marzenie wielu osób, żeby objąć ten rejon szczególną opieką, dzisiaj się ziścił i rozpoczynamy budowę bardzo ważnego Centrum Bezpieczeństwa i magazynów obrony cywilnej.
1: Jak dodaje burmistrz Pakości Michał Siembab, znajdzie się tam także całodobowa baza WOPR. W południowym fleszu ciekawa propozycja dla miłośników literatury. Właśnie teraz, w samo południe, w Bydgoszczy startuje festiwal Początek Sezonu.
4: Zapraszamy wszystkich miłośników literatury z naszego miasta, ale i nie tylko, bo to będą takie znakomite nazwiska, że z całej Polski ludzie, mam nadzieję, że przyjadą na nasz festiwal. No właśnie do Bydgoszczy. Kiedy? Już teraz, bo od piątku do niedzieli cała masa atrakcji, ale nie tylko właśnie związanych z literaturą, bo czekają też spacery przyrodnicze, wydarzenia artystyczne, wydarzenia dla najmłodszych.
1: Zapowiada Jakub Łyczek z Młynów Rotera. A 10 i 11 lipca na lotnisku w Kruszynie odbędzie się święto powiatu włocławskiego. Sporo będzie się działo, ale o szczegółach Bartek Seklecki, który zapozna Was teraz z programem imprez.
5: Na uczestników wydarzenia czekać będą Wesołe Miasteczko, pokazy lotnicze czy konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z gęsiny. Ukoronowaniem obu świątecznych dni będą oczywiście koncerty. 10 lipca na scenie zaprezentują się Skolim, Roni Ferrari czy Blacha. 11 lipca estradę przejmą Cleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.
1: Tyle nasz wocowski reporter, a na koniec kolejny gorący news z Astorii Bydgoszcz. Klub poinformował przed chwilą, że do drużyny dołączył David Brembley. To doświadczony 33-letni koszykarz, który ostatnio reprezentował barwy Stali Ostrów. Przypomnijmy, Asta zbroi się na nowy sezon w Orlen Basket Lidze. Pierwszym nowym graczem został Kacper Kłaczek. W drużynie zostaje Karol Kamiński.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: Temperatura idzie w górę, no i w tym najgorętszym momencie dnia w Bydgoszczy, we Włocławku i na Wrocławiu zobaczymy dziś maksymalnie 32 stopnie, ale to jeszcze i tak nic w porównaniu do tego, co będzie się działo w weekend. No a wtedy ekstremalne upały w sobotę, 35 stopni, a w niedzielę kulminacja nawet 38 stopni. Poza tym pełne słońce, niewielka dawka zachmurzenia bez opadów deszczu. Takie są najnowsze prognozy dla naszego regionu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: I już po 12, już rozpoczęliśmy pierwsze wakacyjne popołudnie w tym roku. Piątek, ten szczęśliwy dzień dla uczniów. Przeczytałem, że nie wszyscy się załapali na tą ekstra rundę bonusową w zabawie z szyfrem do wygranej. No dobrze, no to zrobimy jeszcze jedno podejście za kilka minut. A teraz podejście do takich wakacyjnych dźwięków. Bausa i Magnetic, jak to teraz wspaniale brzmi. Później jeszcze Lady Gaga w RMF Max zaśpiewa.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Rodrigo ma taki piękny głos, to fajnie byłoby załapać się na jej koncert. A jeżeli ktoś z was nie załapał się przed 12 na tą naszą promocję z losami w zabawie szyfr do wygranej, no to teraz robimy kolejne podejście. No ale naprawdę, 10 minut, żeby wysłać słowo Max SMS-em, to chyba wystarczy. Wysyłacie słowo Max na 7327 za 3 zł 69 groszy i dzięki temu przez najbliższe 10 minut dostajecie aż 1270 losów, czyli dużo łatwiej o telefon od RMF Max dzisiaj. No a jeśli zadzwonimy do was, to wy będziecie mieć szansę na 25 tysięcy złotych. A teraz do dzieła, wysyłajcie Max na 7327.
1: RMF Max. Reklama.
2: Relaksująco niskie ceny w twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6 zł 99 groszy za kilogram. Majonez dekoracyjny Winiary 700 ml tylko 9 zł 99 groszy przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market, zawsze po drodze.
3: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
4: Winda nie działa.
3: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
4: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
3: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy Raj 37,99 zł za kilogram.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
9: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej kujawski 3 litry, jedynie 17,97. A ptasie mleczko Wedel 12,99, kupując dwa opakowania.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
17: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
16: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
17: Do kiedy?
16: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
18: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
19: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz.

0: No to wszystkim, którzy dziś skończyli rok szkolny, podpowiadam, że to jest numer jeszcze z lat 80. Tak go fajnie Dub Dogs odświeżył. A teraz w RMF Max Bydgoszcz odświeżamy repertuar kinowy.
1: We feel a very strong connection with you guys.
0: Komediodramat Zaproszenie z wyśmienitą obsadą. Seth Rogen, Penelope Cruz, Edward Norton i Olivia Wilde, która również ten film wyreżyserowała. Jest sobie małżeństwo, na pierwszy rzut oka idealne, no ale wiadomo, co się kryje pod takimi pozorami. No i odwiedza ich inna para. Na początku jest sympatycznie. No i właśnie to już zostawiam, żebyście mogli zobaczyć w kinie, co się dalej wydarzy. Zaproszenie, przedpremierowe pokazy w ten weekend. To może być dobry plan na początek wakacji. A teraz równie dobry plan od PZ-a Maty.

0: Sun. Reklama.
1: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
2: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
1: Możemy go zobaczyć?
2: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A w każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
1: Chcę zobaczyć wszystko!
2: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
5: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
4: A teraz ta mega promocja.
5: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
4: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
5: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
4: Telefon 533 792 929.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
8: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: No to pa!
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
19: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
20: I po reklamie.

0: Temperatura idzie w górę, no i w tym najgorętszym momencie dnia w Bydgoszczy, we Włocławku i na Wrocławiu zobaczymy dziś maksymalnie 32 stopnie, ale to jeszcze i tak nic w porównaniu do tego, co będzie się działo w weekend. No a wtedy ekstremalne upały w sobotę, 35 stopni, a w niedzielę kulminacja nawet 38 stopni. Poza tym pełne słońce, niewielka dawka zachmurzenia bez opadów deszczu. Takie są najnowsze prognozy dla naszego regionu.
1: Na Maxa. RMF Max Bydgoszcz.

Elton John, Dua Lipa, fantastyczny duet. No tacy artyści to nie nagrywają średnich numerów, tylko właśnie takie, jak słyszeliśmy w RMF Max, najlepsze. Za to średnio to mają być te wakacje droższe o 16%. Mam nadzieję, że zabezpieczyliście fundusze na lato. Ja tylko przypomnę, że możemy pomóc, bo mamy dziś dla was w RMF Max 25 tysięcy złotych. Na rmfmax.pl możecie wejść do naszej zabawy z gotówką. Ja trzymam mocno kciuki, żeby udało wam się dzisiaj dostać do finału i odgadnąć czterocyfrowy szyfr do wygranej. No i trzymam kciuki za całe wasze wakacje. Robert Majewski, wrócę tu wieczorem z najlepszymi imprezami na weekend, a teraz wracają Miu i Zalia. Dopóki się nie znudzisz, no wakacjami nigdy. Później jeszcze Bruno Mars zaśpiewa.

0: Reklama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 1 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
3: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
9: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 13 w RMF Max. Wakacje wystartowały i już widać większy ruch na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Ratownicy przypominają, aby na wodzie obserwować, co dzieje się dookoła nas i uważać na innych.
2: Na żaglówkach, na motorówkach, na housebotach, na skuterach nie mamy hamulca. To potrzebuje trochę czasu, żeby wyhamować.
3: Jak jesteśmy na skuterze wodnym, pamiętajmy o zrywce.
2: Zrywka jest takie urządzenie, które w razie wypadnięcia, odpadnięcia, wywrotki powoduje to cięcie zapłonu i automatyczne wyhamowanie jednostki pływającej.
1: Z Radosławem Wiśniewskim z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku rozmawiał Piotr Bułakowski.
0: To jest RMF Max.
1: Upalne popołudnie w regionie obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia. Aby bezpiecznie przetrwać ten czas, warto pamiętać o podstawowych zasadach ochrony. To, jak podaje w specjalnym komunikacie Urząd Wojewódzki, picie dużej ilości wody, ograniczanie przebywania na słońcu, noszenie nakrycia głowy i stosowanie kremów z filtrem. Jest też apel o niepozostawianie dzieci i zwierząt w rozgrzanym aucie. Przed chwilą wodociągi podpisały kolejne umowy z wykonawcami na realizację projektu Bydgoszcz Zielono-Niebieska. Chodzi o dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych poprzez m.in. budowę zbiorników retencyjnych. Kolejny etap dotyczy 17 zadań. Prace zaplanowano m.in. na Żmudzkiej, Bałtyckiej i Słowackiego. Pozostajemy w Bydgoszczy. Dzień dobrych spotkań to hasło pikniku integracyjnego, który organizuje w sobotę Polski Czerwony Krzyż. Tematem głównym ma być pierwsza pomoc. Zapowiada Tomasz Okoński, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Bydgoszcz.
4: Polski Czerwony Krzyż będzie prowadził teraz już i kontynuował działania związane ze kursami pierwszej pomocy. W najbliższą sobotę, gdybyśmy mówili chronologicznie, odbędzie się piknik rodzinny, który organizujemy na ulicy Kombatantów jako Polski Czerwony Krzyż. Tam również przeprowadzimy dla dzieci, całych rodzin, takie warsztaty z pierwszej pomocy.
1: PCK do końca listopada planuje przeprowadzić 250 takich szkoleń. A teraz kulturalna propozycja. We Flashu o 13 zaglądamy do Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Tam dziś o 17.30 wernisaż wystawy Oblicza Młodej Sztuki.
5: 13. prezentacja twórczości plastycznej sekcji Centrum Kultury Browar B pod tytułem Oblicza Młodej Sztuki 13. To coroczna wystawa prezentująca pracę wielu utalentowanych uczestników sekcji plastycznych Akademii Sztalugi i Pędzla. Te prace powstawały w roku szkolnym 2025-2026.
1: Tyle Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorka Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Dodajmy, że wystawę Oblicza Młodej Sztuki będzie można oglądać w galeriach Beczkownia oraz Fermentownia. A na koniec wyjeżdżamy jeszcze poza region. W ten weekend Oshi All-Star Festival na stadionie Legii Warszawa. Zapowiada się największy rapowy weekend lata. Wystąpią m.in. Żabson, Malik Montana i BDOS 2115.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Kolejne godziny także zapowiadają się słonecznie i gorąco, a w zasadzie upalnie, bo na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy około 32 stopni. Noc z piątku na sobotę spokojna i bezchmurna, temperatura spadnie do 16 stopni. Przed nami weekend z ekstremalnym upałem. IMGW zapowiada ostrzeżenie trzeciego stopnia, zwłaszcza w niedzielę czeka nas wyjątkowo trudny dzień na skali 38.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
6: Bardzo możliwe, że dzisiaj natkniecie się na rozkrzyczanych, roześmianych młodych ludzi. Uwaga, mogą mieć świadectwa w ręku. To jest ten dzień, kiedy najbardziej chciałoby się nam wrócić do szkoły. Pierwszy dzień wakacji, zakończenie roku szkolnego. Gratulacje dla wszystkich z czerwonymi paskami. Dla tych bez czerwonych pasków spokojnie, podobno żaden milioner go nie miał. Another 54 Ultra na start 13 w RMF Max. Talk to you, Dawid Miązek. Dzień dobry.

0: Wiktor Waligura w RMF Max, 4 pory roku, a my właśnie zaczynamy tę najfajniejszą, no dobra, lato oficjalnie już od paru dni, ale dzisiaj początek wakacji. Coś się zaczyna, coś się kończy, bo dzisiaj ostatnia odsłona zabawy szyfr do wygranej i ostatnia szansa, żeby sięgnąć po te 25 tysięcy złotych, żeby sobie zrobić wakacje no na bogato, niech raz będą na bogato, że się nie zastanawiamy, czy tutaj hotel ten lepszy, czy gorszy. Nie, lecimy do najlepszego i jeszcze wstawiamy zdjęcia na Instagrama, żeby wszyscy widzieli. Grażyna, rób mnie to zdjęcie tak, żeby było widać, że to 5 gwiazdek jest. No. Ostatnia okazja, żeby wymienić 3 złote i 69 groszy, czyli mniej niż puszka napoju, na 25 tysięcy złotych. 3,69 tylko kosztuje SMS do nas z hasłem Max, który wysyłasz pod numer 7327. Albo jeszcze lepsza opcja, wchodź na rmfmax.pl i tam dołącz do zabawy, bo tam zawsze czekają fajne bonusy. Wyobraź sobie, te 25 tysięcy złotych dzisiaj na twoim koncie, przecierasz oczy ze zdumienia, patrzysz jeszcze raz na stan konta, a potem wydajesz na co chcesz. Tylko daj sobie na to szansę. rmfmax.pl albo 7327 i hasło Max.
1: Max. Ogłoszenie płatne. Dziś w Zdrowych Finansach w mBanku gościmy pieniądze. Cieszę się, że znalazłyście czas.
2: Jesteśmy rozchwytywane. Ciężko cokolwiek zaplanować. Dlatego skupiamy się na tu i teraz. Z naciskiem na kup teraz.
1: A co z przyszłością?
2: W przyszły piątek mamy fryzjera, sobota kolacja.
1: Mam na myśli emeryturę, niezależność finansową, cele na lata.
3: Cel to my mamy jeden.
2: Jak najszybciej opuścić konto.
1: A wiecie, że mBank ma narzędzia, które nie tylko pomogą was utrzymać na koncie, a jeszcze podpowiedzą wam, jak pracować na przyszłość?
3: Pracować? My już jesteśmy ciężko zarobione.
2: No.
1: Pieniądze. Nie tak łatwo je ogarnąć. Dlatego wejdźcie na mbank.pl/zdrowe finanse i poznajcie narzędzia, które pomogą wam w inwestowaniu na przyszłość, żebyście poczuli dumę z tego, jak ogarniacie swoje pieniądze.
4: Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. To nie jest oferta. Szczegóły na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Ogłoszenie płatne. Reklama.
5: Kto zwalcza ból?
6: Fundarek!
5: Kto?
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 360 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: A, ale mi gorąco, Barbara.
17: Mnie też, Marian.
16: To co, klima?
17: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
16: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
17: No przecież.
16: No.
18: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
20: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
19: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
20: Do kiedy?
19: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
21: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
0: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
0: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
22: I po reklamie.
23: Jak działać, to na maksa.
24: Hit za hitem.
23: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: świeżość, bogactwo lady, super hity. W Polomarkecie dowozimy codziennie.
1: Do Polopo.
2: Codziennie dowożone super hity. Konserwa turystyczna golonkowa, gulasz angielski lub mielonka Krakus, opakowanie 300 gramów, tylko 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 8,99. A lody Manhattan, wybrane rodzaje, opakowanie 1,4 litra,

Graceland. Od Yearboxa to jest RMF Max. Jakby ktoś przegapił, co się wczoraj, czy dzisiaj właściwie wieczorem i w nocy działo na Mundialu, to z ciekawszych rzeczy, słuchajcie, są pierwsze efekty wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Turcji. Otóż Turcja zagrała ten Mundial po polsku. Przerżnęli mecz otwarcia, przerżnęli mecz o wszystko, ale mecz o honor wygrali, to z niebe kim, z gospodarzami. Także lecą do domu, ale z honorem, powiedzmy. A z ciekawszych rzeczy też Niemcy wczoraj mieli już zapewniony awans z pierwszego miejsca. No to mogli sobie odpocząć, mogli wystawić rezerwowych. Tak się wszyscy spodziewali, że będzie rotacja, ale nie. A jednak trener tam Nagelsmann zadecydował, że wychodzą pierwszym składem. No i przegrali z Ekwadorem. Także ani nie odpoczęli i się jeszcze do tego skompromitowali. A właściwie Neuer się skompromitował, bo takie dwie szmaty puścił. Słuchajcie, mieliśmy, jak graliśmy za blokiem na boisku, to mieliśmy takiego Pawła, który często stawał na bramce i mówiliśmy: Paweł, po prostu nie kombinuj, po prostu złap tę piłkę. Ale zawsze kombinował. Mogliby sobie teraz z Neuerem piątkę przybić, ale pewnie by nie trafili. Dawid Podsiadło na błysk. Do Mundialu jeszcze sobie wrócimy w RMF Max.

jest piosenka dla wszystkich pań, które dorabiają sobie w te wakacje na zbiorze jabłek, wiśni, czereśni i innych owoców. Sad Girls, czyli dziewczyny z sadu. Bibi Rexa w duecie z Davidem Guettą. Oj, to nie będzie pogoda na zbiory w ten weekend i w ogóle przez najbliższe dni. O pogodzie za chwilę w RMF Max, a po prognozie Rihanna S&M.

0: 50% w promocji 2 plus 1 gratis z aplikacją lub kartą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14 zł 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7 zł 99 groszy za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
4: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
3: A teraz ta mega promocja.
4: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
3: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
4: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
3: Telefon 533 792 929.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
17: W RMF Max sprawdzamy aktualną prognozę pogody. Kolejne godziny także zapowiadają się słonecznie i gorąco, a w zasadzie upalnie, bo na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy około 32 stopni. Noc z piątku na sobotę spokojna i bezchmurna, temperatura spadnie do 16 stopni. Przed nami weekend z ekstremalnym upałem. IMGW zapowiada ostrzeżenie trzeciego stopnia, zwłaszcza w niedzielę czeka nas wyjątkowo trudny dzień na skali 38.

0: Panie Sombrze, ale ten numer panu wyszedł nie pierwszy, nie ostatni pewnie. 12 to 12 w RMF Max i prawie 14 na naszych zegarach. Rok temu się pojawił znienacka projekt Enklawa, który przeniósł koncerty z wielkich hal, ze stadionów na ogródki działkowe. To było dosyć zaskakujące. Podobno ceny ogródków działkowych błyskawicznie skoczyły. No i teraz mamy drugi sezon projektu Enklawa i jest dokładnie tak samo. Chillowo, wakacyjnie, kameralnie i ten drugi sezon otwierają nam Fukaj z Liwką kawałkiem Chcę Więcej. Jak chcecie więcej wakacji już poczuć, to dajcie teraz głośniej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: You ready?
8: Tylko w Disney Plus.
9: Every second counts, baby.
8: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
8: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
8: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
8: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety, opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić, nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę, Duomen Prostatum. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
16: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym, aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Od czwartku do niedzieli. Tylko z aplikacją Biedronka arbuz na wagę złoty 99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego oraz nektarynki na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
20: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
21: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
22: I po reklamie.
23: Mocno, świeżo.
24: Leć na maksa razem z tym.
23: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
25: Na zegarach wybiła 14 w RMF Max. Pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański. Zaczynamy. A na początek przypomnieniem, jeszcze tylko do wtorku można się zapisać do udziału w turnieju z Orlika na stadion. To propozycja dla zawodników i zawodniczek od 12 do 14 lat. Młodzi sportowcy mogą powalczyć o grę na wielkim stadionie oraz o udział w zagranicznym zgrupowaniu piłkarskim.
26: Taka możliwość wystąpienia na PGE Narodowym daje szansę na to, że może w przyszłości zobaczymy następców Roberta Lewandowskiego, Wojtka Szczęsnego, Ewy Pajor.
25: Mówiła Karolina Karolina Bojar-Stefańska, sędzia piłkarska, która w ubiegłym roku sędziowała finałowy mecz na PGE Stadionie Narodowym. Szczegóły dostępne są na stronie projektu.
23: To jest RMF Max.
25: Szybko, bezpiecznie i bez stania w korkach. Już jutro, pierwszego dnia wakacji, na tory wyjadą letnie połączenia kolejowe łączące nasz region z popularnymi kurortami nad Bałtykiem. Dokąd i o której odjadą pierwsze wakacyjne składy? Sprawdzała Karolina Stramowska.
0: Już jutro z dworca Toruń Wschodni kwadrans po godzinie 7 rano wystartuje pociąg Rybitwa, który dowiezie podróżnych do Kołobrzegu. Nowością jest kursujący w dni powszednie skład relacji Bydgoszcz-Kołobrzeg. Z kolei podróżni zmierzający do Szczecina mogą wsiąść do pociągu Barnim, jadącego z Bydgoszczy. Koleją możemy dojechać też do popularnych kąpielisk, między innymi do Chmielnik oraz Kamionek.
25: Tyle nasza reporterka. Rośnie zagrożenie pożarowe w kujawsko-pomorskich lasach. To z powodu upału i braku opadów. Stąd apel o ostrożność.
1: Pożary rzadko występują naturalnie w naszym klimacie i trzeba sobie chyba jasno powiedzieć, że takie naturalne zaproszenia ognia od pioruna czy od jakiejś butelki, która by tam jako soczewka działała, raczej są bardzo, bardzo rzadkie i większość to jest jednak nieostrożne obchodzenie się z ogniem, a niestety wygląda też na to, że w dużej części przypadków są to celowe działania i celowe podpalenia.
25: Przyznaje Ireneusz Jałoza z Nadleśnictwa Dobrzejewice. W Bydgoszczy wystartowała kolejna odsłona festiwalu Początek Sezonu. We Fleszu o 14 sprawdzamy, co zaplanowano na jutro. Posłuchajcie.
2: Festiwal skierowany oczywiście też musi być dla miłośników literatury, dla tych najmłodszych, więc są 4 warsztaty, ale warsztaty dla najmłodszych to nie tylko jedyna opcja, ponieważ pomyśleliśmy o tym, żeby zaprosić rodziców z dziećmi do Młynów Rotera, żeby zostali oni na dłużej. I w ramach Wyspy Dzieci w sobotę od 10 do 14, a w niedzielę od 10 do 15 będziemy mieli dla nich specjalną strefę na parterze z Pichrza Mącznego przygotowaną. Będzie to taka strefa otwartych, kreatywnych działań w przestrzeni młynów.
25: Zapowiada Jakub Łyczek z Młynów Rotera. Jeszcze krótko o sporcie. Mateusz Stępień został nowym piłkarzem Zawiszy Bydgoszcz. To ofensywny gracz, który w poprzednich sezonach występował w barwach pierwszoligowej Puszczy Niepołomice. 24-latek ma na swoim koncie także występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Teraz aktualna prognoza pogody, a kolejny flash o 15.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
25: Z aktualnych prognoz wynika, że upały pozostaną z nami do poniedziałku. Kulminacja ma nadejść w niedzielę. Tego dnia temperatura podskoczy do 38 stopni. Synoptycy dla naszego regionu zapowiadają rekordowe ciepło. A poza tym na niebie sporo rozpogodzeń, dominować ma słońce. Chmury na razie nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, co nie jest dobrą informacją dla naszych lasów, w których panuje susza. Wilgotność ściółki jest na coraz niższym poziomie, alarmują leśnicy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
4: My się tu szykujemy na rekordowe upały, a w kalendarzu, uwaga, co mamy? Bez kitu. Światowy Dzień Chłodnictwa. Tak naprawdę jest dzisiaj takie święto. No, jak ktoś robi w chłodnictwie, w klimatyzacji, to nie tylko, myślę, ma swój dzień teraz, ale w ogóle ma swoje tygodnie. Ja nie wiem, czy oni w ogóle teraz nadążają z odbieraniem telefonów. Instalacja klimy, tak? No, na październik mogę pana zapisać. Domowa klimatyzacja najlepsza. Pamiętajcie, zamykać okna i rolety. Ale Farben z René Miller, Bali Talk. Lecimy z 14 w RMF Max. Dawid Mięzek, zapraszam.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: pozorom nie o wampirach piosenka. Dracula, to Impala i Ginny w RMF Max. A propos tej klimy, o której mówiłem parę lat temu, no to jak sobie patrzę, że to nie są może turbo drogie rzeczy, ale tanie też nie. Parę czy nawet paręnaście tysięcy trzeba wyłożyć, zależnie jak duże mieszkanie chcemy tam schłodzić, ale przy 40-stopniowych upałach to raczej byśmy tej wydanej kasy nie żałowali, tylko najpierw trzeba ją mieć, a skąd ją wziąć? A na przykład z RMF Max dzisiaj ostatnia okazja, żeby oskubać nas na 25 tysięcy złotych w zabawie szyfr do wygranej. No tak, tak, bo to ostatnia odsłona naszej zabawy, w której, okej, może być 25 tysięcy złotych, a może być trochę mniej, może być 5, może być 8, może być 12. Też taka sumka na klimę starczy, albo na fajne wakacje, bo po co się grzać w czterech ścianach, jak można na złotym piasku na plaży. No i ile to kosztuje to wejście do gry? 3,69, czyli tyle co nic, a w zamian możesz mieć grubą kaskę jeszcze dzisiaj na koncie. Ślij SMS-a z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Parę kliknięć i jesteś w grze o fajną kaskę. RMF Max.
1: Reklama. Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
2: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
3: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
2: Zaraz wszystko wyjaśnię.
4: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.

0: macie chocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem, ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
1: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.
3: Zwinne w miejskiej dżungli, bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł, BMW X2 już za 799 zł, a BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
4: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
5: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
4: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
5: Do kiedy?
4: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
6: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
7: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
10: Wyj głośniej.
11: Miej fan.
10: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Audycja zawiera lokowanie produktu.

biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.

0: Next Door, czyli MGK i Wiz Khalifa z taką pozytywną nutą po południu w RMF Max. Słuchajcie, mundial trwa w najlepsze, no może nie najlepsze godziny do oglądania, ale trwa, rozkręca się, faza grupowa wchodzi w decydujący moment. Kiedyś było tak, słuchajcie, że oglądało się te mecze mundialowe, a potem po meczu każdy na boisko, no i oczywiście każdy w koszulce ulubionego piłkarza próbował powtarzać jego triki. Teraz jest trochę inaczej, teraz jak spytasz nastolatka, czy gramy w piłkę, to on się zapyta, a na konsoli czy na smartfonie? No true story. Chociaż tak na serio, to może aż tak źle nie jest. Ja, słuchajcie, mam dosłownie za oknem boisko szkolne i tam często widzę takie scenki, że ci, co grają, ciągną na boisko tych, co nie grają, albo właśnie grają, ale tylko na konsoli, i tam najpierw jest takie: nie, ja nie mogę, nie potrafię, mnie noga boli, a potem jak się wkręcą, to już leci. Także to wszystko jest w głowie, trzeba się tylko przełamać, a potem można na przykład zrobić drużynę, można tę drużynę zgłosić na turniej z Orlika na stadion, czyli taki turniej, no prawie że dzikich drużyn, dosłownie osiedlową ekipę można sklecić i tak się może zacząć piękna kariera. Szczegóły o zapisach na naszej stronie rmfmax.pl. Do końca czerwca jeszcze można swoją drużynę zgłosić. Sprawdźcie. RMF Max.
1: RMF Max. Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano turniej z Orlika na stadion, którego organizatorem jest Fundacja Orły Sportu.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.

0: najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
4: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Uczelnia przyjazna studentom. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych. Prawo, pedagogika, w tym nauczycielska, pielęgniarstwo, psychokryminalistyka, finanse i rachunkowość, informatyka, język angielski. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zyskaj nawet do 1300 zł. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wiemy, co jest ekstra.
10: To tego się słucha.
11: Co jest hitem.
12: To ma potencjał.
9: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Dance Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
13: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A Raffaello 150 gramów z kuponem Lidl Plus, cena przed obniżką 19,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
17: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
18: I po reklamie.
9: Gramy.
19: Nie oceniamy.
9: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
20: Z aktualnych prognoz wynika, że upały pozostaną z nami do poniedziałku. Kulminacja ma nadejść w niedzielę. Tego dnia temperatura podskoczy do 38 stopni. Synoptycy dla naszego regionu zapowiadają rekordowe ciepło, a poza tym na niebie sporo rozpogodzeń, dominować ma słońce. Chmury na razie nie przyniosą ze sobą opadów deszczu, co nie jest dobrą informacją dla naszych lasów, w których panuje susza. Wilgotność ściółki jest na coraz niższym poziomie, alarmują leśnicy.
9: Hit na maksa. RMF Max Bydgoszcz.

Sheira i Sour w RMF Max. Tak, gramy w pierwszy dzień wakacji albo ostatni dzień roku szkolnego, jak to woli. Wiecie, słuchajcie, że wakacje pozwalamy sobie na więcej i to jest sprawdzone naukowo, już zbadane, że tak jak przez cały rok to sobie tam oszczędzamy, gdzie jakie lody, bigos mamy w domu, gdzie będziesz lody jadł, tak wakacje pani da trzy gałki. O tym między innymi będziemy mówić we Fleszu, jak te statystyki wyglądają i o ile więcej wydajemy kasy latem. Inne ważne informacje, no i pogoda oczywiście też będą punktualnie o 15, a przed 15 jeszcze Roxy z White'em 2115. Chciałam ciebie więcej.

0: Reklama.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors Bydgoszcz zaprasza.
2: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
3: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
2: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
3: Do kiedy?
2: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
4: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
7: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
6: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
7: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors. Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
10: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
11: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
12: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
13: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
16: I po reklamie.
17: Najlepiej zmiksowana playlista.
18: Say no more.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
19: Tu RMF Max. We Fleszu o 15 mamy dla Was najnowsze informacje. Tomek Urbański, zaczynamy. A my w popołudniowym Fleszu ostrzegamy. Alerty drugiego stopnia przed upałami obowiązują niemal w całym kraju. Na termometrach zobaczymy wartości dużo powyżej 30 stopni. Tylko w północnych i północno-wschodnich rejonach będzie mniej. Lato to nie tylko wysoka temperatura, ale także czas, gdy pozwalamy sobie na więcej. Widać to w liczbach. 58% Polaków przeznacza latem większy budżet na rozrywkę i przyjemności niż w pozostałych miesiącach roku. Pokazuje to badanie Santander Consumer Banku. Najczęściej najczęściej dodatkowe wydatki dotyczą spotkań towarzyskich, transportu oraz sezonowych zakupów.
12: To jest RMF Max.
19: Jutro startuje remont torowiska na rondzie fordońskim. To newralgiczne miejsce na mapie Bydgoszczy. Prace spowodują duże utrudnienia dla pasażerów. Jakie? We Fleszu o 15 mówi Katarzyna Moszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszcz.
0: Linie numer 6 oraz 10 zostaną zawieszone. Linia numer 3 będzie kursowała ze zwiększoną częstotliwością, a od przystanku Rondo Fordońskie kierowana będzie Mostem Pomorskim, ulicą Toruńską, Perłową, Wojska Polskiego, Kujawską, Bernardyńską, a od przystanku Rondo Jagiellonów powróci na standardową trasę. Linia numer 5 w kierunku pętli Rycerska od przystanku Fordońska Fabryczna kierowana będzie przez Most Kazimierza Wielkiego, ulicami Toruńską, Perłową, Wojska Polskiego, Kujawską, Bernardyńską.
19: Innymi trasami będą też kierowane linie numer 4 i 8. Na odcinku wyłączonym z obsługi tramwajowej kursować ma linia autobusowa ZAT. Ważna inwestycja w Pakości. Jak już wiecie z naszych fleszy, nad Jeziorem Pakowskim powstanie Centrum Bezpieczeństwa z magazynami obrony cywilnej. Jaki jest harmonogram prac?
18: Tą budowę za chwilę rozpoczniemy. Mamy nadzieję ją skończyć mniej więcej w ciągu roku kalendarzowego. W przyszłym roku spotkamy się tutaj, mam nadzieję, na szumnym otwarciu. W tym punkcie powstanie całodobowe centrum WOPR-u, które będzie tutaj działać na terenie Jeziora Pakowskiego i całej Noteci od śluzy Pakoś poprzez wszystkie jeziora, które w kierunku dalej na zachód idą na gminę Barcin, aż po śluzę w Łabiszynie.
19: Tyle burmistrz Pakości Michał Siembab. Szybko przenosimy się do wocowskiej filii Narodowego Funduszu Zdrowia. W gmachu przy Kilińskiego odbędzie się kolejna już odsłona akcji Środa z profilaktyką. O szczegółach powie wam reporter Bartek Seklecki.
20: Uczestnicy spotkania posłuchają o zaletach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
21: Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym doradca klienta z delegatury Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzieli informacji, czym jest karta EKUS, w jakich krajach obowiązuje, do korzystania z jakich świadczeń uprawnia oraz jak ją uzyskać.
20: Mówi Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia. Środa z profilaktyką we wrocławskiej delegaturze NFZ-u rozpocznie się 1 lipca o godzinie 10.
19: Teraz prognoza pogody, a o 15.30 mistrzowski flesz sportowy. Cały czas w naszym regionie słonecznie i upalnie. Późnym popołudniem na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy około 32 stopni. W nocy z piątku na sobotę na skali okolice 16 z plusem, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro i w niedzielę, czyli w ten weekend, naprawdę męczące upały, na termometrach nawet 38 stopni. Od jutra ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia.
22: Tak słońce pali za oknem, że nawet bym powiedział, że aż się nie chce z pracy wychodzić, ale no szanujmy się, jest piątek, jest pierwszy dzień wakacji, chce się z pracy wychodzić, jakaby pogoda nie była. Na szczęście fajrancik coraz bliżej i coś chłodzącego od Andy'ego Dasta, Zokaria. Dawid Mianzek, jestem z wami do 17:00, zapraszam.

0: Tory, Papi, Topik i Becky G tak tanecznie podkręcili tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień roku szkolnego i pierwszy dzień wakacji zarazem, ale a propos rzeczy ostatnich, to też przed nami ostatni finał zabawy. Szyfr do wygranej, ostatnia szansa na zgarnięcie 25 tysięcy złotych i ostatnia runda bonusowa, czyli ostatni raz podkręcamy wasze szanse, a skoro tak, no to musi być z przytupem, skoro to jest ostatnia runda bonusowa i jest z przytupem. 890 na liczniku. Gdyby to była prędkość, to o tak, byśmy pędzili. Ale to nie jest prędkość, tylko to jest multiplikator, czyli mnożnik, czyli po prostu tyle razy więcej masz szans na znalezienie się w finale, jeżeli teraz dołączysz do gry, teraz, czyli przez najbliższe 10 minut. Tyle wam dajemy czasu na chwycenie mocno swojego smartfona w dłoń, wysłanie pod numer 7327 SMS-a za 3,69 z hasłem Max, albo na wbicie na www.rmfmax.pl, bo tam też dosłownie paroma kliknięciami można dołączyć do zabawy, a to się może skończyć tym, że zgarniasz dzisiaj 25 tysięcy złotych. No i to jest początek wakacji, nie? No umówmy się. No to słuchaj, do rzeczy, no kiedy chcesz się zgłosić, jak nie właśnie teraz? Teraz jest idealny na to moment. Finał za mniej niż godzinkę. Więcej rund bonusowych nie będzie. 890 razy mnożymy twoje szanse, więc po prostu nie zastanawiaj się, tylko wchodź do gry. rmfmax.pl albo 7327 hasło w SMS-ie Max.
1: Max. Reklama.
2: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Dynamic Motors.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
2: Winda nie działa.
1: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
2: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
1: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.

0: obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: Też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Effecta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: RMF Max.
4: RMF Max Bydgoszcz.

0: Back to Friends od Sombra, a my wracamy do mundialowych wydarzeń. Zapraszam Was na mistrzowski flash sportowy.
1: Tu mistrzowski flash sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, dzień dobry. Dziś wieczorem jedno z najlepszych i najcięższych gatunkowo spotkań fazy grupowej mundialu. Norwegia zagra z Francją, a to oznacza starcie Erlinga Haalanda z Kylianem Mbappé. Temperaturę tego spotkania obniża nieco fakt, że obie reprezentacje mają już pewny awans, więc walka będzie tylko, a może aż, o pierwsze miejsce w grupie.
2: Na papierze to Francja jest faworytem, no ale mogą Norwegowie zrobić niespodziankę, przysporzyć wiele emocji, więc nie widzę powodu, dla którego mogliby nie wygrać.
1: Ocenia były kadrowicz Grzegorz Krychowiak. Pierwszy gwizdek o 21:00, a w drugim meczu Senegal zagra z Irakiem. W nocy grupa H, Urugwaj zmierzy się z Hiszpanią, też meczycho, no a Republika Zielonego Przylądka zagra z Arabią Saudyjską.

David Guetta, Aloki, Stick Figure, Run, Run, River w RMF Max. No faktycznie bieg nad rzekę to podejrzewam w ten weekend będzie całkiem popularne zajęcie. Może nie biegiem, bo za gorąco, ale nad rzekę czy ogólnie nad wodę, tak, to będzie dobry kierunek w tę spiekotę. Podejrzewam, że wszystkie jeziora, kąpieliska, baseny, rzeki z fajnym podejściem będą oblężone totalnie w tę sobotę i w tę niedzielę. Także stańcie rano, żeby zająć dobrą miejscówkę. O pogodzie za chwileczkę w szczegółach w prognozie, a po niej, no a propos tej pogody, Hot and Cold, Katy Perry.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
8: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
7: A teraz ta mega promocja.
8: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
7: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
8: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
7: Telefon 533 792 929.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia Luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
11: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
10: No sam zobacz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złota Nioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: I po reklamie.
17: Let's go.
18: Don't kill my vibe.
17: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
19: Cały czas w naszym regionie słonecznie i upalnie. Późnym popołudniem na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy około 32 stopni. W nocy z piątku na sobotę na skali okolice 16 z plusem, a warunki biometeorologiczne są w łagodnym stopniu niekorzystne. Jutro i w niedzielę, czyli w ten weekend, naprawdę męczące upały na termometrach nawet 38 stopni. Od jutra ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia.

Kyoto. Dla tych, którzy marzą o wakacjach w Japonii, no to taki przedsmaczek. Kuban Izalia w RMF Max na zegarach prawie 16. Słuchajcie, patrzę sobie na taki ranking długości wakacji w Europie, no bo w każdym kraju europejskim uczniowie mają wakacje, ale nie wszędzie tak samo długie. Na przykład w Szwajcarii jest tylko 5 tygodni, w Niemczech 6 tygodni, ale za to w tych krajach jest więcej później przerw w trakcie roku szkolnego. Polska jest gdzieś tak w środku stawki, 9 tygodni dni wakacji, natomiast najdłuższe letnie wakacje są, słuchajcie, w jakich krajach? Włochy i Grecja. 14 tygodni. No i powiedzcie mi, że jakbyście mieli obstawiać, to nie obstawilibyście właśnie tych dwóch krajów. Oni po prostu od szkoły już się przygotowują, żeby się tam za bardzo nie przepracowywać w dorosłym życiu. Mikolas i Trips, Hard to be Humble, za chwilkę o 16:00 Flash i pogoda.

0: sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
1: Została nam już tylko apteczka.
0: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
1: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
0: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
2: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
0: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
2: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
3: Adamet, z pasji do rozwoju.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
6: Ekstra weekend z Kaufland Kart Ekstra.
7: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 1 lipca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie czekolady Ritter Sport. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: A, ale mi gorąco, Barbara.
14: Mnie też, Marian.
13: To co, klima?
14: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
13: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
14: No przecież.
13: No.
15: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
17: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5. Taniej o 500 zł. Teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3799. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: To jest RMF Max.
20: Siedzę na Maxa.
19: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
21: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 16 na antenie RMF Max. Jeszcze w tym roku Ministerstwo Zdrowia może wprowadzić limit czasu pracy wszystkich lekarzy. Ma on być ustalony z dyrektorami szpitali i samorządem lekarskim. Propozycja Naczelnej Rady Lekarskiej to nie więcej niż 312 godzin pracy miesięcznie dla każdego lekarza, także na kontrakcie.
22: Chcemy w ten sposób dać dyrektorom możliwość zdecydowania, w jaki sposób będą układali dyżur w swoim podmiocie.
21: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda deklaruje też, że może powstać narzędzie, narzędzie, które będzie działać jak tachograf u zawodowych kierowców i da sygnał w szpitalu, gdy lekarz przekroczy limit czasu pracy.
3: To jest RMF Max.
21: Dziś wakacje rozpoczęło blisko 337 tysięcy uczniów z kujawsko-pomorskich szkół. Uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego odbyło się dziś w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym numer 2 dla dzieci i młodzieży słabosłyszącej i niesłyszącej w Bydgoszczy. Jeszcze kilka liczb. W całym województwie działa około 700 podstawówek, blisko 230 liceów oraz niemal 300 techników i szkół branżowych. W placówkach zatrudnionych jest prawie 47 tysięcy nauczycieli. A początek wakacji upłynie pod znakiem ekstremalnych upałów. Od jutra na terenie całego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia. Zwłaszcza w niedzielę pogoda da nam ostro popalić. Tego dnia nawet 38 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po fleszu. Rusza budowa magazynu obrony cywilnej z funkcją gminnego centrum bezpieczeństwa. Taka inwestycja powstanie nad jeziorem Pakowskim. W budynku znajdzie się m.in. całodobowa baza WOPR. Co jeszcze?
0: Będzie działać również nasza straż pożarna ze swoimi siłami i środkami do pracy nad jeziorem. Będzie również, tutaj akurat mogę uchylić rąbkę tajemnicy, posterunek letni Policji Wodnej.
21: Mówił burmistrz Pakości Michał Siembap. Zachęcamy Was do uczestniczenia w festiwalu Początek Sezonu. To propozycja dla miłośników literatury z Bydgoszczy, nie tylko. W programie także koncert. Krótko o nim Jakub Łyczek z Młynów Rotera.
1: O godzinie 18.15 zamkniemy wydarzeniem artystycznym pierwszym w ramach festiwalu, czyli koncertem zespołu Remont Pomp, Mikołaj Trzaska oraz norweski perkusista Paul Nielsen Love.
21: Festiwal potrwa do niedzieli. I jeszcze jedna kulturalna propozycja we Fleszu o 16.00 Wocławek i zapowiedź wernisażu wystawy Oblicza Młodej Sztuki w Centrum Kultury Browar B.
2: Prace, które powstały pod artystycznym i pedagogicznym okiem Mariusza Konczalskiego, Katarzyny Żukowskiej, Liliany Skrzyńskiej, Ewy Hełminiak, Aleksandry Kubackiej, Barbary Pakulskiej i Weroniki Nowickiej. Aktualnie mamy w browarze 8 sekcji plastycznych, które mają spore zróżnicowanie gatunkowe.
21: Początek wernisażu dziś o 17.30 zapowiada Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorka Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
21: Przed nami pogodna noc w naszym regionie, zapowiadają synoptycy. Po zmroku na termometrach zobaczymy poniżej 20 stopni, na skali okolice 16-17 z plusem. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu. A warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystnym. A przed nami weekend, który upłynie pod znakiem ekstremalnych upałów. W sobotę 35 stopni, w niedzielę 38 stopni. Na terenie województwa ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
24: Ostatni, tak się czasem krzyczy w siatkówce, ale my też tak teraz możemy pokrzyczeć, bo startujemy z ostatnią godziną programu i wszystko gra i za godzinkę już oficjalnie inaugurujemy wakacje na antenie RMF Max. Będzie lato na maksa, ale też słuchajcie, w tej godzinie ostatni finał zabawy szyfr do wygranej, ależ to będą emocje, ostatnia okazja na zgarnięcie 25 tysięcy złotych. To już niedługo, a przed nami Dub Dogs, Fezo i Zark na start godziny. How does it feel? Dawid Mianzek, jestem z wami jeszcze przez godzinkę.

Ty masz, nie mylić się z Tomasz. Gibbs, Cook & Jonathan w RMF Max. Nie Tomasz, nie Paweł, nie Angelika, tylko Lexi będzie dzisiaj gościem, słuchajcie, w Bratnich Duszach. Dzisiaj wjeżdża najnowszy odcinek naszego najpopularniejszego podcastu. Ada Krysian i Agata Świderska będą przepytywać właśnie Lexi, właśnie jedną z najpopularniejszych polskich influencerek, a najciekawsze fragmenty tej rozmowy jutro na antenie RMF Max. Także zapraszam razem z dziewczynami po godzinie 10. Kang City of Illus, London, z nami Galaxy.

0: Drop Dead. Olivia Rodrigo w RMF Max. Atmosfera w tym studiu jest już taka, że dałoby się ją kroić nożem, ciąć nożyczkami, ale nie, że taka ciężka, gęsta, tylko taka napięta, bo za mniej niż 10 minut ostatni już finał zabawy Szyfr do wygranej. Kto stanie przed szansą zgarnięcia tych 25 tysięcy złotych i czy zgarnie te pieniądze, no to się niedługo przekonamy. Dołączaliście do naszej zabawy, to po pierwsze bardzo dobrze, po drugie bądźcie czujni i nie odchodźcie zbyt daleko od telefonu. RMF Max, RMF
1: Max. Reklama. I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Zmywarka do zabudowy Bosch. Taniej o 900 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 32 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
3: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hity z Intermarché. Jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99. A Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: Oh.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: Flamingi pojawiły się w Zielonych Arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
15: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
14: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w Zielonych Arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na Ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
15: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
16: Oszczędni tankują taniej.
17: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: I po reklamie.

0: hity z Intermarché, jak lody Grycan 0,9 litra, 15,99, a Coca-Cola 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. W niedzielę jesteśmy otwarci.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: ciebie.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ekipa RMF Max w składzie Dawid i Zosia. Ja jestem od mówienia, Zosia jest od pilnowania, żebyśmy właściwy numer telefonu wybrali, żebyśmy się dodzwonili. Już gotowa do rozdawania kasy. Zosia, powiedz coś. A, nie masz mikrofonu, dobra. Ale Zosia tu ze mną jest i słuchajcie, zaraz dzwonimy, właściwie już w tym momencie dzwonimy. To jest ostatni

0: Finał w tym sezonie zabawy szyfr do wygranej i zobaczymy, komu za chwilę spróbujemy rozdać 25 tysięcy złotych.
1: Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny.
0: Nie, dlaczego takie rzeczy zawsze się w piątki dzieją? Ja nie rozumiem. Zamiast zrobić komuś bardzo przyjemny piąteczek, zamiast rozdać parę albo nawet 25 tysięcy złotych, to my się musimy na pocztę głosową nagrywać. No, drogi słuchaczu albo droga słuchaczko, do której dzwoniliśmy, naprawdę chcieliśmy, mieliśmy dobre chęci. Mamy walizkę z kasą i ta walizka, zawartość tej walizki powinna wylądować na twoim koncie, ale nie wyląduje, no bo nie odebrałeś albo nie odebrałaś telefonu. W nagrodę pocieszenia poleci stówka. Będzie na jakiś fajny wakacyjny wieczór, ale mogło być więcej. Szkoda, trzeba było tylko odebrać telefon. Dobra, słuchajcie, nie udało się dzisiaj, ale od poniedziałku lecimy z nową energią i z nową zabawą i z dużą dawką kasy na wakacje. Nowa zabawa Casa de Palma. Już teraz was zapraszam na rmfmax.pl. Po szczegóły nie trzeba czekać do poniedziałku, żeby się zgłosić. Można to zrobić już teraz. Duża kasa znowu w RMF Max czeka. Codziennie 15 tysięcy złotych do wzięcia i fajne wakacyjne fanty. Sprawdźcie koniecznie. RMF Max PL Casa de Palma.
2: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl. Voicing.

0: Hated That I Made You Love Me. Świeżynka od Ariany Grande. Premiera była dosłownie, nie pamiętam dokładnie, ale jakoś na dniach. Świetna nuta. A propos premier, to dzisiaj w RMF Max mamy po prostu piątek premier, PP. Bo słuchajcie, w kanale nadawczym między innymi będzie nowy numer od Iżela i Davida Getty, ale też nowość od Jasona Derulo. A z kolei po 20 w Max Party premierowo nowy Fisher i nowy Axwell. Będzie dużo dobrej, świeżej muzyki, także już teraz zapraszam i powoli się żegnam, robię miejsce ekipie kanału nadawczego. Za chwilę będziemy witać lato na Maxa w RMF Max. Ja wracam do was jutro już po godzinie 8. Dawid Miązek, trzymajcie się, pa!
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.

0: ofertą. Lody Manhattan 1,4 litra, jedynie 14,99 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 2 litry, 7,99 zł za butelkę przy zakupie dwóch. Twój market. Zawsze po drodze.
1: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson. Wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe. Solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w naszym salonie. Teraz jesteśmy otwarci dłużej. Hyundai Fortis Auto Bydgoszcz. Ulica Fordońska 305.
2: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł.
3: Mediamarkt.

0: Do niedzieli z kartą Moja Biedronka wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert, taniej
4: masz. Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowy na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
7: Przed nami pogodna noc w naszym regionie, zapowiadają synoptycy. Po zmroku na termometrach zobaczymy poniżej 20 stopni, na skali okolice 16-17 z plusem. Tyle zobaczymy w Bydgoszczy, we Wrocławku i Finowrocławiu. A warunki biometeorologiczne pozostaną w łagodnym stopniu niekorzystnym. A przed nami weekend, który upłynie pod znakiem ekstremalnych upałów. W sobotę 35 stopni, w niedzielę 38 stopni. Na terenie województwa ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia.
8: Hit na maksa!
9: RMF Max Bydgoszcz.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz

0: Reklama.
1: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworski Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworski Auto Bydgoszcz, aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem Twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
12: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
13: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
14: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
13: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
14: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
13: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
14: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
13: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
14: Play-Doh, to działa!
15: I po reklamie.

0: i 1 FM.
1: Z tej strony mikrofonu Tomek Urbański. Witam i zapraszam na Flash o 17 na antenie RMF Max. Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, jest na razie jedyną osobą, która chciałaby być premierem Wielkiej Brytanii. Brytyjscy komentatorzy patrzą jednak na drugą stronę Atlantyku, a konkretnie na Donalda Trumpa. Dlaczego?
2: Gospodarz Białego Domu po raz pierwszy odniósł się do osoby Andy'ego Burnhama. Zapytany przez dziennikarzy, co wie na jego temat, odparł:
3: Niewiele.
2: Wiem, że był burmistrzem jakiegoś miasta. Jest ekstremalnym liberałem i prawdopodobnie nie zamierza pompować ropy na Morzu Północnym. W tej krótkiej wypowiedzi brytyjscy komentatorzy zauważają lekceważący ton wobec brytyjskiego polityka, który odniósł olbrzymi sukces, prowadząc ratusz w Manchesterze.
1: O tym z Londynu informował Bogdan Frymorgan.
0: To jest RMF Max.
1: Pasażerowie tramwajów muszą się liczyć z kolejnymi utrudnieniami. Powód: jutro rusza remont ronda Fordońskiego w Bydgoszczy. Z kolei w planach jest przebudowa tego miejsca.
4: Gruntowna przebudowa ronda Fordońskiego oraz ronda Toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy mostu pomorskiego. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projektową.
1: A wyjaśniała Katarzyna Moszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. Rośnie zagrożenie pożarowe w kujawsko-pomorskich lasach. Sytuacja na bieżąco monitorowana jest m.in. przez Nadleśnictwo Dobrzejewice.
5: Prowadzimy obserwacje. W zasadzie każde nadleśnictwo ma punkt alarmowo-dyspozycyjny, gdzie przeważnie siedzi osoba i obserwuje na kamerach, które są zamontowane na sieci wież cały teren nadleśnictwa lasów i monitoruje, czy nie powstaje jakiś pożar.
1: Tyle Ireneusz Jałoza z Nadleśnictwa Dobrzejewice. We Flash o 17:00 kulturalna propozycja dla mieszkańców Inowrocławia. Wieczorem w Galerii Miejskiej uroczysty wernisaż wystawy sekcji rysunku i malarstwa Kujawskiego Centrum Kultury. Na to artystyczne spotkanie zaprasza Karolina Stramowska.
6: Ekspozycja zatytułowana W kręgu inspiracji to podsumowanie pracy lokalnych pasjonatów sztuki, którzy na co dzień szlifują swoje talenty pod okiem znanego artysty i instruktora Marcina Fołdy. Odwiedzający wystawę będą mogli zobaczyć efekty zgłębiania tajników różnych technik plastycznych oraz poszukiwania własnego, unikalnego stylu przez uczestników sekcji Kaceku. Uroczyste otwarcie odbędzie się dziś o godzinie 18 w Galerii Miejskiej przy Placu Klasztornym 2.
1: Tyle nasza reporterka. Finiszujemy sportem. Piłkarze lidera Włocławek przygotowują się do rewanżowego starcia z czarnymi Nakło nad Notecią. Krótko o meczu powie teraz Bartek Seklecki.
7: Stawką tej rywalizacji jest awans do klasy okręgowej. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem zespołu z Nakła. Kilka dni temu czarni wygrali z liderem 3-2. Rewanż zostanie rozegrany 27 czerwca na stadionie we Włocławku. Sobotnia potyczka lidera z czarnymi wystartuje o godzinie 16.
1: Zapowiada nasz włocławski reporter.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
1: 16-17 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu. Po zmroku ma być pogodnie, a przed nami weekend, jaki będzie? Na bieżąco ostrzegamy Was o ekstremalnych upałach, które nadejdą właśnie w sobotę i niedzielę. Przez ten czas na terenie naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia, najwyższe w skali IMGW. Także w poniedziałek na termometrach 30 stopni i więcej. Dopiero we wtorek odpoczniemy nieco od upałów.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu. RMF Max.
8: 3 minuty po godzinie 17.
9: Tak, już to mam śmieszki, już można, bo właśnie, kochani, tak oficjalnie.
8: Już można zdejmować białe koszule, już można zostawić plecak, można ten tornister rzucić w kąt, ważne, żeby wyjąć kanapkę przed i można rozpoczynać, kochani, oficjalnie wakacje.
9: Wakacje!
8: Wakacje! Au! Ale wakacje muszą też mieć swoją piosenkę, prawda? Więc żeby nie było, my też mamy w RMF Max swoją piosenkę.
9: Temperatura wysoka, ale dajmy spokój. White 2115 z Kalifornią tutaj wjeżdża na początek wakacji w RMF Max.
8: To jest kanał nadawczy w składzie Filip Kliber
9: i Justyna Borowska, ale tylko przez chwilę, bo jadę do Wadowic na lato na maksa.
8: I na pewno nie kawałek i siwek.

prosto z krainy małych ołówków i papierowych linijek. Swedish House Mafia i Wait So Long na 9 minut po godzinie 17. To będzie bardzo gorący weekend. Już teraz to wiemy i to wcale nie chodzi o temperatury, które są zapowiadane, ale to również chodzi o festiwal OSI All Star Festival, który już w najbliższy weekend, a przypominam, weekend zaczyna się tak naprawdę już jutro, w związku z czym na stadion Legii przyjadą BDOS 2115, White 2115, Żabson, Bambi oraz wielu, wielu jeszcze innych artystów, o których możecie przeczytać więcej na stronie festiwalu. Natomiast u nas, w RMF Max, w kanale nadawczym, ode mnie, możecie zgarnąć wejściówki, podwójną wejściówkę dla ciebie i jeszcze dla jednej osoby na ten festiwal właśnie. Tylko najpierw musisz mi na Messenger RMF Max nagrać głosówkę. A w tej głosówce nagraj mi, jak mówisz, kiedy jest gorąco. Nagraj taką głosówkę i wyślij na Messenger RMF Max.

0: W RMF Max mamy takie numery, że nawet jak siedzisz w biurze, to i tak się czujesz, jakbyś był na wakacjach. To Another i kawałek Talk to You na 18 minut po godzinie 17. Wakacje już się oficjalnie rozpoczęły, to oznacza, że już szkoły nie ma z nami, o szkole można zapomnieć. Natomiast czytam sobie badania, że 72% ankietowanych uważa, że szkoła nie przygotowuje ich do życia. 72% aż. Ale ja uważam, że mnie tam szkoła przygotowała do życia. Jestem w tych pozostałych 38%.
1: Reklama.
2: Czerwiec to idealny moment na zmianę samochodu. W Toyota Jaworskie Auto przygotowaliśmy wyjątkowe oferty na najchętniej wybierane modele Toyoty. Sprawdź, dlaczego klienci z całej Polski wybierają właśnie nas. Zostaw swoje obecne auto w rozliczeniu i zyskaj jeszcze więcej przy zakupie nowej Toyoty. Jaworskie Auto Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II 150 przy lotnisku. Zapraszamy.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
10: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
9: BYD. Build your dreams.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
15: I po reklamie.

Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź

28 minut po godzinie 17. Daria Zawiałow mówi, że złamane serce jest okej, a ja wam w ten piątek mówię, że musicie pamiętać o dwóch rzeczach. Nawadniać się, to po pierwsze, a po drugie, żeby na pewno zgłosić się do naszego konkursu, gdzie rozdajemy Olsi bilety na Olsi All Star Festival, który już w najbliższy weekend na stadionie Legii. Co trzeba zrobić? Trzeba nagrać głosówkę. Jak mówisz, kiedy jest naprawdę gorąco, tak jak teraz. Nagraj głosówkę na Messenger, wyślij ją, a być może to właśnie ty zgarniesz wejściówki na Olsi All Star Festival, który już jutro na stadionie Legii. Czekam!

0: Możecie być na mundialu tak jak Shakira, możecie się poczuć i być na bieżąco poinformowani. Posłuchajcie najważniejszych informacji z tej najważniejszej piłkarskiej imprezy. Mistrzowski flesz sportowy już teraz w RMF Max.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Tu RMF Max, tu mistrzowski flesz sportowy Maciek Borchulski. Zapraszam. Dziś odpoczynek, ale za naszymi siatkarzami dwa naprawdę ciężkie boje w Lidze Narodów. Wczoraj w Gliwicach pokonali Turcję 3-2 i to był już, uwaga, piąty z rzędu tiebreak biało-czerwonych w tegorocznych rozgrywkach.
3: No my też byśmy chcieli już przerwać tą pasę pięciosetową, no ale no mimo wszystko był to ciężki mecz. Myślę, że jesteśmy taką drużyną, że każdy tutaj przychodzi i po prostu chce nas pokonać i wrzucają wszystko, co mają.
2: Tyle nasz środkowy Bartłomiej Lemański. Dziś, jak mówiliśmy, odpoczynek, jutro mecz z Niemcami. A dziś też w piłkarskich mistrzostwach świata zostaną rozegrane ostatnie mecze w grupach G, H i I. Z nich pewne awansu do 1/16 finału są tylko Francja i Norwegia, które zmierzą się ze sobą, a w grze o fazę pucharową są wszystkie pozostałe grające ekipy.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Szykujemy dla Was wakacyjną playlistę. Koniecznie dopiszcie sobie ten numer. To kawałek Fire Fire. Jest 17:38. Za chwilę będzie najbardziej aktualna prognoza pogody, ale my teraz zróbmy taką naszą prognozę pogody. Wyślijcie mi na 3001, skąd jesteście i jaka dzisiaj u Was była najwyższa temperatura. Proste SMS, pakujecie to i wysyłacie bez żadnych dodatkowych kosztów. Skąd jesteś i jaka była u Ciebie temperatura? Czekam! A za chwilę będzie prognoza od speców od pogody z RMF Max.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Relaksująco niskie ceny w Twoim markecie. Weekendowe mega okazje oznaczają dodatkowe oszczędności. Najlepsze okazje w piątek, sobotę oraz w niedzielę handlową 28 czerwca. Skrzydło z kurczaka jedynie 6,99 zł za kilogram. Majonez dekoracyjny winiary 700 ml tylko 9,99 zł przy zakupie z aplikacją lub kartą. Twój market. Zawsze po drodze.
13: Wakacje już za pasem, a ty nie wiesz, co zrobić ze swoim czworonożnym przyjacielem? Mamy na to sposób. Apartamenty Wonder Home to firma przyjazna dla zwierząt. Zabierz swojego pupila do jednego z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
14: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
9: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
15: I po reklamie.

0: jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Szesnaście, 17 stopni, tyle zobaczymy w nocy na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu. Po zmroku ma być pogodnie, a przed nami weekend, jaki będzie? Na bieżąco ostrzegamy Was o ekstremalnych upałach, które nadejdą właśnie w sobotę i niedzielę. Przez ten czas na terenie naszego województwa ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia, najwyższe w skali IMGW. Także w poniedziałek na termometrach 30 stopni i więcej. Dopiero we wtorek odpoczniemy nieco od upałów.
6: Na 3001 dostałem SMS-a. Stanisławów Studziński. Temperatura pokazywała 42 stopnie w słońcu. Ale tam musiała być parówa. Mówię, że lampa jak nic. The Weeknd, Blinding Lights już teraz.

0: Noga sama chodzi do tych wszystkich wakacyjnych hitów, które wam gramy na początek tych wakacji w RMF Max. Jest 17.48, to Ale Farben i kawałek Body Talk. A ja, żeby nie było, obiecałem wejściówki na OSI All Star Festival, gdzie zagra m.in. Sobel, Bambi, Malik Montana, zagra Kukę, Jan Rapowanie i już nie mam tchu, żeby wymieniać kolejne ksywy, które na pewno tam się pojawią. Tylko trzeba było mi nagrać głosówkę. Jak mówisz, kiedy jest gorąco? No bo nie oszukujmy się. Są takie momenty, kiedy nie można powiedzieć to, co nam wszystkim ślina przynosi na język, tylko trzeba się w ten język ugryźć, no i trzeba coś powiedzieć, nie? Jakoś zagadać, na przykład w windzie. No i mam takiego Ancymona, który mi nagrał głosówkę, brzmiącą właśnie w ten sposób.
1: Asfalt mięknie, słońce pali, to żar z nieba dzisiaj wali.
0: I to właśnie jest gość, który zgarnia podwójną wejściówkę na OSI All Star Festival, który już w najbliższy weekend na stadionie Legii Warszawa. To na pewno będzie bardzo gorący weekend, bo gorący i artyści, i artystki, które się pojawią na scenie. Ale też ja przy okazji chciałem kontynuować i chciałem również przedstawić swój wiersz, ponieważ już teraz w RMF Max w duecie Fukaj i Liwka. A ja w ten weekend chyba się napiję albo opalę się jak oliwka. Chcę więcej.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ja nie wiem, czy tylko ja tak mam, że mi się ta harmoszka kojarzy z jakimiś takimi wakacjami, z jakimś takim fajnym ogniskiem, z gitarą. Z najlepszymi hitami mi się na pewno kojarzy RMF Max, to Yearbooks, oczywiście i Graceland na 6 minut przed godziną 18. Czytam SMS-y od was, bo na 3001 piszecie, skąd jesteście i ile u was dzisiaj było. Katowice, 37 stopni. To dopiero jest lampa. Ale tak samo mamy jeszcze Chrząstowice, gdzie było 31 stopni. I Ania z Bożego Pola Wielkiego, też 31. Matko. Max. Możecie cały czas pisać na 3001 i piszcie nam przy okazji, skąd jesteście i ile dzisiaj u was było. Bardzo ciekawy jestem.
1: Reklama. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Flamingi pojawiły się w zielonych arkadach. To wróży lato, pełne fantastycznych przygód.
3: I weekend pełen udanych zakupów. W niedzielę handlową też.
2: Od 26 do 28 czerwca zrób zakupy w zielonych arkadach za minimum 600 zł na max dwóch paragonach i zgarnij wakacyjny prezent. Kultowego, dmuchanego flaminga. Czekamy na ciebie w ostatni weekend czerwca z handlową niedzielą.
3: Szczegóły na zielonearkady.com.pl.
4: Dostaniesz coś za świadectwo?
5: No raczej, rabat od Media Expert.
4: Wow, też chcę!
5: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
4: Mega!
6: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem?
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
14: Wejdź na bydplichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
13: BYD. Build your dreams.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
17: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
18: I po reklamie.

0: luzie.
1: Bez granic.
2: We dwoje.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
5: To jest Flash na antenie RMF Max. Tomek Urbański, witam i zapraszam. W Pakości rusza ważna inwestycja związana z bezpieczeństwem mieszkańców. Nad Jeziorem Pakowskim symbolicznie wbito pierwszą łopatę pod budowę magazynu obrony cywilnej z funkcją gminnego centrum bezpieczeństwa. To przedsięwzięcie ma wzmocnić gotowość służb i poprawić koordynację działań w sytuacjach kryzysowych. Nowoczesny obiekt będzie pełnił funkcję zaplecza logistycznego dla ratowników, strażaków i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo regionu. Znajdzie się tam także całodobowa baza WOPR.
6: Jednym z ważnych zagrożeń na terenie gminy Pakoś jest obecność tej tamy. Ona podnosi poziom jeziora Pakowskiego. Dzisiaj to podniesienie reguluje razem ze śluzą w Pakości poziom wody jeziora Gopło. Bardzo ważny obiekt hydrotechniczny. Natomiast jego ciągła ochrona i monitoring to jest rzecz bardzo, bardzo ważna, bo w przypadku drobnej akcji sabotażowej mogłoby dojść do poważnych konsekwencji związanych z bezpieczeństwem mieszkańców na terenie znacznej części powiatu inowrocławskiego.
5: O czym mówił burmistrz Pakości Michał Siembap.
4: To jest RMF Max.
5: Kolejne utrudnienie dla pasażerów bydgoskich tramwajów. Rusza remont torowiska na rondzie fordońskim. W kolejnych latach planowana jest jego gruntowna przebudowa.
7: Gruntowna przebudowa ronda fordońskiego oraz ronda toruńskiego jest planowana w ramach przebudowy mostu pomorskiego. Obecnie trwają prace związane z dokumentacją projektową. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy i wyremontowaliśmy ponad 50 km tras. Cała bydgoska sieć to 95 km toru pojedynczego. Przygotowany plan tegorocznych remontów został tak opracowany, aby prace były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców i pasażerów transportu publicznego.
5: Mówiła rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Katarzyna Muszyńska. W siedzibie wocławskiej filii NFZ przy ulicy Kilińskiego odbędzie się kolejna odsłona cyklu Środa z profilaktyką.
8: Uczestnicy spotkania posłuchają o zaletach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
9: Na stanowisku edukacyjno-informacyjnym doradca klienta z delegatury Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ udzieli informacji, czym jest karta EKUS, w jakich krajach obowiązuje, do korzystania z jakich świadczeń uprawnia oraz jak ją uzyskać.
8: Mówi Daria Szcześniak z Narodowego Funduszu Zdrowia. Środa z profilaktyką we wocławskiej delegaturze NFZ-u rozpocznie się 1 lipca o godzinie 10.
5: O szczegółach informował reporter Bartek Seklecki. Zaglądamy do Centrum Kultury Browar B we Wocławku. Od 2 lipca w Galerii Fotografii Migawka będziecie mogli podziwiać prace, które powstały podczas ostatniej edycji konkursu Sztuka Natury.
10: To konkurs, który organizuje od lat Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Wizualnych inspirowanych naturą Sztuka Natury Toruń 2025.
5: Zapowiada Lidia Piechocka-Witczak, dyrektorka Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
5: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody. IMGW na ten weekend zapowiada ekstremalne upały. Zwłaszcza w niedzielę należy spodziewać się rekordowo wysokiej temperatury. Tego dnia na termometrach w Bydgoszczy, we Wrocławku i w Inowrocławiu zobaczymy nawet 38 stopni. Stąd najwyższe ostrzeżenie trzeciego stopnia wydane przez synoptyków. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę spodziewajcie się pełnego słońca bez opadów deszczu. Nadal będzie więc sucho. Poniżej 30 na skali dopiero we wtorek, dodają eksperci od Meteo.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel apartamentów Wonder Home w Karpaczu i Świeradowie Zdroju. wonderhome.eu.
11: Czujecie to? Coś mi tu pachnie wakacjami. Sombury 12 to 12 otwiera nam godzinę 18. Są już 3 minuty po tej godzinie 18, a wy cały czas jesteście z kanałem nadawczym. Jest z wami Filip Kliber, siemano, hej, cześć. Na pewno nie ma Natalii Kawałek, Michała Siwka oraz Justyny Boryckiej. Za to są hity na maksa. Zróbcie głośniej.

0: Tego gościa na pewno doskonale znacie z RMF Max. Jest 18.12, to Wiktor Waligura i jego cztery pory roku. Ale ten numer na pewno jeszcze nie był w waszym głośniku, bo to premierowy numer. David Guetta, French Montana, Aidan Martin połączyli siły i stworzyli bardzo wakacyjny banger, czyli numer Shine. Od razu was przenosi na wakacje. Te afrobity w ogóle w tym numerze na pewno od razu wam się spodobają i coś czuję, że to jest bardzo mocny kandydat do tego, żeby zostać hitem tych wakacji, które się właśnie dzisiaj rozpoczynają. Premierowo zagrali go tydzień temu na Stade de France, tak na żywo dla ludzi, którzy tam byli, ale jeżeli akurat w tym momencie nie byliście w Paryżu, no to możecie dzięki RMF Max przenieść się właśnie do tego miejsca. Wczoraj oficjalnie trafiło na streamingi, a teraz premierowo w RMF Max na antenie. David Guetta, French Montana, Aidan Martin i Jugel to numer Shine.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: To dzisiaj robimy, jak się dotknie bardzo gorącego chodnika. Turn the lights off, to już tej 18 minut po godzinie 18. A ja was w kanale nadawczym pytałem o to, skąd jesteście i jaka jest u was temperatura, i odezwał się do mnie Arek, który mi napisał SMS-a brzmiącego Antwerpia 41. W związku z tym, Arek, powiedz mi, czy to jest tak, że ty trzymasz termometr w garnku z wodą, w rządku? Gdzie ty pracujesz?
1: Pracuję po prostu w ciężarówce, mi tutaj pokazuje, to wcale nie do słońca.
0: Czyli w kabinie jest te 41, nie?
1: No nie, w kabinie to mam na spokojnie 22 sobie ustawione.
0: Klima wieje, w sandał normalnie jest chłodno, a nie tam, że trzeba jeszcze się wychodzić na takie temperatury. A powiedz mi, jak sobie radzisz z takim upałem?
1: Trzeba sobie jakoś tam radzić, tak powiem, jeśli chodzi o kierowców.
0: No, dobra, Arek. Z kierowcami to tak jest, wiadomo.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Historia powtarza się po 13 latach, wtedy dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Jest smak, który przypomina rodzinny dom. Jest zapach, który przywołuje najpiękniejsze wspomnienia. A wszystko to odnajdziesz w restauracji Powidło w Czarnowie. Zapraszamy na wyjątkowe obiady inspirowane regionalną tradycją oraz do organizacji niezapomnianych uroczystości rodzinnych i firmowych. Pozwól nam zadbać o każdy szczegół, a ty ciesz się tym, co najważniejsze – obecnością bliskich. Restauracja Powidło w Czarnowie. Miejsce tworzone z pasji do gościnności.
10: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
11: Ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
12: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
3: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan w niedzielę po 16 w RMF Max.
13: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
14: Hej, znasz ciastoliny Play-Doh?
15: No jasne, każde dziecko zna i uwielbia Play-Doh.
14: W takim razie idziemy do Ronda, do wyjątkowej plastycznej strefy Play-Doh.
15: Od 22 do 27 czerwca kreatywne zabawy, kolorowa ciastolina i maskotki Play-Doh.
14: A w piątek i sobotę, 26 i 27 czerwca, coś specjalnego.
15: Za zakupy za minimum 150 zł możemy odebrać darmowy zestaw Play-Doh.
14: Codziennie od 11 do 19, tylko w centrum handlowym Rondo.
15: Play-Doh,
14: do dzieła!
16: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active. RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do poniedziałku. 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup smartfon Motorola Moto G57 Power 5G za 1399 zł i zyskaj od razu 120 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
1: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.

0: Jest taka zasada, że jak Ed Sheeran jeszcze raz powie Azizam, to wystartuje mistrzowski flesz sportowy. Także Ed, wszystko w twoich rękach. O, nieźle poszło.
1: To jest mistrzowski flesz RMF Max, Maciek Borchulski. Zapraszam. Polscy tenisiści poznali pierwszych rywali w Wimbledonie. Z kim zmierzą się biało-czerwoni? To wie Cezary Dziwiszek.
2: Iga Świątek zagra w pierwszej rundzie z doświadczoną, ale dużo niżej notowaną Amerykanką Taylor Townsend. Rozstawienie posłużyło też naszej finalistce French Open. Maja Chwalińska trafiła na kwalifikantkę o nazwisku Savankajew z Tajlandii. Magda Linet zagra ze świeżo upieczoną triumfatorką Rolanda Garrosa, Mirą Andrzejewą. W starciu z inną Rosjanką, Anną Kalińskają, faworytką nie będzie też Magdalena Fręch. Hubert Hurkacz otworzy turniej pojedynkiem z 12 w światowym rankingu Kasperem Rudem. Kamil Majszek trafił na nieco wyżej notowanego Alejandro Tabilo.
1: Start turnieju w poniedziałek, a już dziś mundialowy hit Francja-Norwegia. Obie ekipy spisują się w turnieju świetnie, mają pewny awans, no ale o 21 powalczą o pierwsze miejsce w grupie.

0: Najlepsza playlista na wasze wakacje. Pamiętajcie, że RMF Max możecie też zabrać do kieszeni, możecie nas odpalić z apki, gdzie tylko będziecie. I Teddy Swims też dla was zagra, tak jak zagrał na 39 minut po godzinie 18. Ale sprawa jest poważna i ja potrzebuję waszej pomocy. Nie chodzi o dyszkę, kierowniku, także spokojnie. Chodzi o to, żebyście mi dali poradę, czy pranie się zepsuje, jeżeli najpierw się je wypierze w 30 stopniach, a potem się je wystawi na 35, 37? Czy coś się wtedy z praniem stanie? Nagraj mi głosówkę na Messenger RMF Max i pomóż mi, bo ja jestem naprawdę, jak wrócę do domu, to muszę to zrobić. A co, a zepsuje to pranie? Nagraj głosówkę. Messenger RMF Max.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Słyszałaś te reklamy w radiu? Deweloper Gdańska 166 wyszedł naprzeciw oczekiwaniom każdego klienta.
6: Tak, w kameralnym budynku pomyśleni o wszystkim. Jest wózkownia, rowerownia, a dodatkowo poszerzone miejsca postojowe.
5: A teraz ta mega promocja.
6: W cenie mieszkania dostajesz usługę wykończenia i miejsce postojowe.
5: Nikt nie ma takiej promocji na rynku.
6: Gdańska 166. Sprawdź dostępność już dziś.
5: Telefon 533 792 929.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flesz sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
10: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
11: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
12: No ale co, Barbara? Rekin!
11: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099.

0: i RMF Max. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: I po reklamie.

0: swojemu.
1: Na spontanie.
2: Na luzie.
3: Zawsze na maksa. A to na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: W RMF Max sprawdzamy prognozę pogody. IMGW na ten weekend zapowiada ekstremalne upały. Zwłaszcza w niedzielę należy spodziewać się rekordowo wysokiej temperatury. Tego dnia na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu zobaczymy nawet 38 stopni. Stąd najwyższe ostrzeżenie trzeciego stopnia wydane przez synoptyków. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę spodziewajcie się pełnego słońca bez opadów deszczu. Nadal będzie więc sucho, poniżej 30 na skali dopiero we wtorek, dodają eksperci od Meteo.

10 minut do godziny 19. Specjalnie dla Marysi, której zawsze Enrique kojarzy się z wakacjami i mamy nadzieję, że zawsze z wakacjami się kojarzyć będzie. Ale my przy okazji też sprawdzamy, co tam słychać w internetach. Wiemy też, że są takie sporty, w których naprawdę jesteśmy dobrzy, gdzie potrafimy awansować do kolejnych etapów. I na przykład tenis to jest taki sport. Ostatnio było dużo o Maji Chwalińskiej, ale teraz Iga Świątek, ponieważ Iga Świątek poznała drabinkę na Wimbledonie, który niebawem ruszy, i Iga Świątek w trzeciej rundzie być może zagra z Seryną Williams, z tą samą panią Williams, która ostatnio odeszła na emeryturę i która ostatnio mecze oglądała tylko w telewizji. Więc ja bym tutaj zrobił taką, wiecie, taką trochę równowagę. Ponieważ jeżeli mamy już wysłać jakiegoś Polaka, to może wyślijmy Wojtka Szczęsnego z emerytury. Chociaż Wojtek może potrzebować dużo przerw na nawadnianie. Bob Sinclair już teraz w RMF Max.

0: Jej wysokie temperatury nie przeszkadzają, ona dalej gra swoje gorące hity. To Dua Lipa oczywiście na 4 minuty przed godziną 19. Za chwilę u nas najważniejsze informacje, za chwilę też prognoza pogody. A prognoza pogody to jest teraz dopiero ważna, co? I już gadanie o pogodzie to nie jest wcale przypał.
1: Reklama.
2: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy. Wybierz studia dla siebie. Magisterskie, licencjackie, inżynierskie, podyplomowe. Kilkadziesiąt kierunków i specjalności, w tym prawo i prawo w zarządzaniu, pielęgniarstwo, administracja, filologia angielska, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje, zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl. Toruńska 55. Akademia Kujawsko-Pomorska w Bydgoszczy zaprasza.
6: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Kasai Motors, Bydgoszcz, ulica Fordońska 307.
7: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich, krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
8: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%.
9: Wejdź na bydflichta.pl lub odwiedź nasz salon Bydgoszcz, Nowotoruńska 15.
8: BYD. Build your dreams.
10: I po reklamie.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
5: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash na antenie RMF Max. Fala ekstremalnych upałów. W niedzielę temperatura ma podskoczyć do 38 stopni. Służby w całym regionie są w pełnej gotowości, ale lekarze przypominają, że nasze zdrowie zależy przede wszystkim od własnej czujności. Jak można zabezpieczyć się przed upałem? O tym Karolina Stramowska.
6: Zdaniem ekspertów kluczem do przetrwania najbliższych dni jest regularne picie dużej ilości wody, zanim jeszcze poczujemy pragnienie. Ratownicy medyczni apelują, aby w godzinach szczytowego upału, czyli między 15 a 18, w miarę możliwości pozostać w domach, zamykając okna i zasłaniając żaluzje. Jeśli musimy wyjść, konieczne są nakrycia głowy, kremy z filtrem oraz unikanie gwałtownego wychodzenia z mocno klimatyzowanych pomieszczeń. W przypadku pojawienia się silnego bólu, zawrotów głowy czy osłabienia należy skontaktować się z lekarzem.
5: Tyle nasza reporterka.
4: To jest RMF Max.
5: Susza na Kujawach i Pomorzu w coraz większym stopniu daje się nam we znaki. Problem dotyczy przede wszystkim lasów, gdzie wilgotność ściółki jest na niskim poziomie.
7: Musiał zaapelować do Państwa o ostrożność, a przede wszystkim o monitorowanie. To nie jest donoszenie, to nie jest coś złego, jeżeli razem dbamy o te nasze otoczenie i zwrócenie komuś uwagi, czy zadzwonienie do odpowiednich służb, jeżeli widzimy zachowania, które zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich, to naprawdę trzeba interweniować.
5: Jakie zachowania sprzyjają pożarom?
7: Mogą to być niedopałki, może to być wjazd samochodem. Tu chcę przypomnieć, że samochodami, pojazdami silnikowymi nie można wjeżdżać do lasów, na tereny nieoznaczone, na drogi nieoznaczone. Ja bym tu chciał zaapelować do Państwa o taką szczególną ostrożność, o rozsądek przede wszystkim, no bo były przypadki, że osoby paliły sobie grilla w środku lasu, gdzie jest sucho, robiły sobie jakieś małe ognisko.
5: To był Ireneusz Jałoza z Nadleśnictwa Dobrzejewice. Na moment przenosimy się do Włocławka, a w jednym z mieszkań przy ulicy Kapitulnej doszło do ataku na ratownika medycznego. Agresywny 32-latek został zatrzymany przez policję, grozi mu do 3 lat więzienia. 10 i 11 lipca na lotnisku w Kruszynie odbędzie się Święto Powiatu Włocławskiego. Sporo będzie się działo, ale o szczegółach Bartek Sekrecki, który zapozna Was teraz z programem imprez.
8: Na uczestników wydarzenia czekać będą Wesołe Miasteczko, pokazy lotnicze czy konkurs kulinarny na najlepszą potrawę z gęsiny. Ukoronowaniem obu świątecznych dni będą oczywiście koncerty. 10 lipca na scenie zaprezentują się Skolim, Roni Ferrari czy Blacha. 11 lipca estradę przejmą Cleo oraz Krzysztof Cugowski z zespołem Mistrzów.
5: Zapowiada nasz włocławski reporter. News z Astorii Bydgoszcz. Klub poinformował, że do drużyny dołączył David Brambley. To doświadczony 33-letni koszykarz, który ostatnio reprezentował barwy Stali Ostrów. Przypomnijmy, Asta zbroi się na nowy sezon w Orlen Basket Lidze. Nowym zawodnikiem jest Kacper Kłaczek, a w zespole zostaje Karol Kamiński, MVP pierwszoligowych finałów.

0: Uwaga, od jutra na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia. To czerwony alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oczywiście chodzi o upały. Jutro, w sobotę, na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 35 stopni, a w niedzielę nastąpi kulminacja gorąca, tego dnia nawet 38 stopni. Poza tym pełne słońce, mało chmur, bez opadów deszczu.
1: No dobry wieczór na 4 minuty po 19. Są wakacje i jak to miło jest powiedzieć, co? Gips, Kukon i Jonatan z numerem Ty masz, a z wami Filip Kliber.

Niby lata 80, a to rok 2026. To kawałek How Does It Feel, numer, który doskonale brzmi i będzie na pewno leciał na waszej plaży. Ja, żeby trochę w ogóle ostudzić atmosferę, właśnie postanowiłem, że zrobię na naszym komputerze tapetę ze Świętym Mikołajem, tak żeby może chociaż trochę chłodniej było. Za to, jeżeli chodzi o hity, my nie zwalniamy i cały czas jest bardzo gorąco, ponieważ jest nowość, jest Jason Derulo, oczywiście jest Melody, jest kawałek Michiko, czyli już możecie się domyśleć, w jakim języku będzie ten numer. To nie jest taki wakacyjny, bardzo letniak, ale uwierzcie mi, że jest mega hipnotyzujący. Jak sobie do tego jeszcze odpalicie teledysk, to już w ogóle jest pełna petarda. Posłuchajcie premiery w RMF Max. DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko. And now, ladies and gentlemen,

0: Mówiłem, że RMF Max będzie bujać. I jak takie numery wlatują, to wiadomo, że od razu się głową buja. To ATB oczywiście, You're Not Alone na 19 minut po godzinie 19. My dzisiaj też oficjalnie nie tylko bujamy głową, ale także rozpoczynamy wakacje, a właściwie jesteśmy na kolejnym przystanku naszej trasy Lato na Maxa. Jesteśmy dzisiaj w Wadowicach i do Wadowic wysłaliśmy akurat Borynę, bo najlepiej znosi takie temperatury. I mam już Justynę w ogóle na linii, więc Justyna, powiedz nam, to jak to jest? Tam jest ciepły start wakacji, to jest ciepły start lata?
1: To jest ciepłe lato, czasem padało, ale nie dziś, nie w Wadowicach. Tutaj żar leje się z nieba, ale najfajniejsze jest to, że są drzewa, słuchajcie. Więc jak macie jeszcze ochotę dojechać, to zapraszamy, bo zaczniemy tak około 19.20 wszystkie koncerty. Dzisiaj Mortal, Grzegorz Chyży i nasza DJ Ola Bieniarz. Więc będzie się działo. Masę gadżetów tutaj przywiozłyśmy własnymi ręcoma, wniosłyśmy na backstage, więc będziemy je również rozdawać. Także zachęcam, jak ktoś ma ochotę i jest niedaleko, do Wadowic przyjechać. Można na Lato na Maxa. To jest impreza na otwarcie lata, więc musicie to być.
0: Do Wadowic wróć. RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
4: Historia powtarza się po 13 latach, wtedy dostarczyli nam emocje i czas na kolejny wspólny numer od Alesso i One Republic. Mega premiera tego tygodnia w RMF Max. In Your Eyes czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl.
3: Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max.

0: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. To ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
1: Zapraszamy. Mercedes-Benz Mościuk. Szczecin-Dąbie, ulica Pomorska 88.

0: Absolutnie każdy może się bawić do tego numeru, bo cały czas ten numer brzmi jakby dopiero co wczoraj wyszedł. To Narcotic Trust i kawałek I Like It. 19.33 na zegarach. Czas najwyższy, żeby posłuchać trochę o sporcie. Mistrzowski flesz sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Francja kontra Norwegia. Na to mundialowe spotkanie ostrzą sobie zęby piłkarscy kibice na całym świecie. Obie ekipy na razie mają po 2 zwycięstwa na koncie i na pewno zagrają w 1/16 finału. Oba zespoły także strzelają jak na zawołanie. Francuzi w 2 spotkaniach strzelili 6 bramek, a Norwegowie 7. Francja jest w gronie faworytów. Norwegia ma z kolei być czarnym koniem tego turnieju. Oczywiście obie ekipy mają gwiazdy światowego formatu, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Na turnieju strzelili już po 4 gole. To piłkarze o różnej charakterystyce. Jeden gra dla wielkiego, drugi dla małego kraju. W nadchodzących latach również będą trafiać na czołówki gazet, bo są najlepszymi napastnikami świata. Tyle trener Norwegów Stale Solbakken. Pierwszy gwizdek o 21:00.
1: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce. Ja się

0: co? Po hiszpańsku tak można śpiewać na antenie RMF Max. 19.40, dodajemy jeszcze kilka stopni do tych, które są już na termometrach. Gramy wam gorące hity, to kawałek Topiki Becky G, czyli Sorry Papi. A ja znalazłem sposób na upały. Znalazłem taki poradnik, jest 7 prostych trików. Jeden z tych trików polega na tym, żeby przed spaniem włożyć cienkie bawełniane skarpetki do lodówki. To jest serio, tak przeczytałem. Nie wiem tylko, co zrobi mama, jak znajdzie takie skarpetki w lodówce. Chociaż pewnie pomyśli, że stary i tak zje. Za chwilę aktualna prognoza pogody. Zostańcie z RMF Max.
1: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Lata. Żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w Wadu.

0: i RMF Max.
1: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1 plus 1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Uwaga, od jutra na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego ma obowiązywać ostrzeżenie trzeciego stopnia. To czerwony alert wydany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Oczywiście chodzi o upały. Jutro w sobotę na termometrach w Bydgoszczy, we Włocławku i Finowrocławiu zobaczymy maksymalnie 35 stopni, a w niedzielę nastąpi kulminacja gorąca, tego dnia nawet 38 stopni. Poza tym pełne słońce, mało chmur, bez opadów deszczu.

0: ale Roxy nam ugotowała hiciora z White'em 2115. To chciałam ciebie więcej na 6 minut przed godziną 20. I tym numerem kończymy kanał nadawczy. Już za chwilę graba, także koniecznie zostańcie przy głośnikach i pamiętajcie o nawadnianiu, bo szykuje się naprawdę bardzo gorący weekend. Filip Kliber, dzięki za dziś i do usłyszenia. Ale, żeby nie było. Posłuchajcie jeszcze, gdzie się można pobawić na mieście.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Łojowski. Dobry wieczór, w piątek zaczęliśmy wakacje i pierwsze wakacyjne imprezy przed nami w Bydgoszczy. Już mówię, co się będzie działo. Dzisiaj Nosowska i Rogucki koncertują na scenie Fabryki Lloyda. A jeżeli chodzi o klubowe klimaty, no to dzisiaj w Greju Mario DJ za odtwarzaczami, w Point Clubie Lukas DJ i w klubie Iwa 3.0 impreza Latino. A też dzisiaj w Vibe Clubie DJ Kreel. Jutro bracia Figo Fago wystąpią w Fabryce Lloyda wieczorem, też w sobotę w pubie Chata KN wystąpi. No a w Greju jutro Mundek, w Point Clubie w sobotę DJ Albi, no i też w sobotę w Filharmonii Pomorskiej koncert Męskie Brzmienia. Będzie też impreza plenerowa w Wake Parku, Boogie Night na plaży, lata 80 i 90. Przy takiej muzyce jutro wieczorem będzie można się pobawić na otwartym powietrzu, a w niedzielę w Filharmonii Pomorskiej wystąpi Igor Kwiatkowski.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Watch out,
12: tego lata żyjemy na maksa i bawimy się na maksa. Już 26 czerwca w piątek widzimy się w

0: MF Max. Nadal szukasz idealnego miejsca na letnie wakacje? Zastanawiasz się wybrać hotel czy dom? Odpowiedź jest tylko jedna: apartamenty Wonder Home. Daj się ugościć w jednym z 350 apartamentów w Karpaczu lub Świeradowie Zdroju już od 230 zł za dobę. Pamiętaj, trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Szczegóły na www.wonderhome.eu.
1: Akademia Kujawsko-Pomorska. Zdobądź dyplom i nowe możliwości. Bogata oferta studiów magisterskich, licencjackich, inżynierskich, podyplomowych, w tym prawo także międzynarodowe i Unii Europejskiej, pielęgniarstwo, obronność i bezpieczeństwo, filologię, budownictwo, geodezja. Konkurencyjne, czesne, stypendia, promocje. Zajęcia zdalne i stacjonarne. www.akp.bydgoszcz.pl, Toruńska 55. Do zobaczenia na Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy.
2: To już ostatnie dni na zgłaszanie projektów do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Jeśli masz pomysł, teraz jest moment, żeby go zgłosić. To mieszkańcy decydują, co powstanie w mieście. Nie czekaj, działaj już dziś. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
3: Uwaga, okazja, letnia promocja. Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. W Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz w letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny, kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Focus Bydgoszcz. Skupujemy złoto i srebro.
4: Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.
5: I po reklamie.

0: twarzy z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
3: Na gorąco.
4: Tak brzmi lato. Na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
7: Tu raz jeszcze mistrzowski flesz sportowy RMF Max, Maciek Borchulski. Witajcie ponownie. To już przedostatnia mundialowa noc z fazą grupową. Przed nami kolejne rozstrzygnięcia i mecz, który jest jak deser po tych wszystkich, ponad 50 spotkaniach. Francja gra z Norwegią, a na boisku czołowi strzelcy całego turnieju. Patryk Serwański o szczegółach.
8: No oczywiście z jednej strony Kylian Mbappe, z drugiej Erling Haaland. Obaj już po 4 bramki na mundialu, więc obaj świetnie sobie na razie radzą. Dodam tylko, że Vinicius Junior już też 4 bramki, ale w 3 meczach. Leo Messi 5 nawet bramek, także no to jest ta absolutna czołówka.
7: A ten mecz o 21, ale to nie wszystko, bo o tej samej godzinie jeszcze Senegal, Irak, a w nocy spotkanie utytułowanych na mundialach ekip, czyli Urugwaju i Hiszpanii. Siatkarze Argentyny pokonali Chiny 3-0 w dzisiejszym meczu turnieju Ligi Narodów w Gliwicach. Polacy mają dzień wolny.
6: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Ach, jak pięknie, otwieramy piątek, weekend i oficjalnie wakacje 2026. Przemek Grabowski, witajcie w RMF Max. Wszyscy dzisiaj wyglądali rano pięknie, na galowo, teraz to już trochę inaczej. No trzeba więcej zrzucić na pewno przy tych temperaturach. Otwieramy pierwszą listę hobbęcy na wakacjach, a tutaj na 10 piłkarsko Shakira i Burna Boy, Die Die.

0: Pierwszy weekend wakacji 2026. Jubel w RMF Max, prosto ze Szwecji, od domu nad wodą. Taki Ocean House dla wszystkich, którzy się dzisiaj spocili. No jeszcze będziemy się pocić, kolejne dwa dni będą rekordowe. Pocą się także fani muzyki w Wadowicach, tam dzisiaj witamy wakacje. Trwa nasze Lator Maxa, jest ekipa RMF Max, są muzyczne gwiazdy. Jeszcze możecie zdążyć, jeszcze możecie się załapać. Na miejscu 9 piątkowo na starcie wakacji Bledka. Tańcz!
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl

0: piękne lato, no przynajmniej na starcie. David Guetta i Alok lądują na starcie wakacji na miejscu 8. Run, Run River. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy bawią się dzisiaj w Wadowicach. Tam trwa nasze Lato Maxa. Relacje sprawdzicie także na Instagramie, a ja mam dla was mnóstwo nowej muzyki. W tej godzinie premierowo Ina, wraca ekipa Clean Bandit, ale teraz klubowe bity, które polecam wam też na gorące imprezowe lato. To Fisher i Florence Aman. Tak nas bujają w numerze What a Life. Leci po raz pierwszy.
1: And now, ladies and gentlemen, premiera w RMF Max.

0: pewno powtórzymy to jeszcze nie raz. W tegoroczne wakacje będzie repeat. Repeat it. Martin Garrix i Ed Sheeran w pierwszy piątek wakacji oficjalnie 7K na liście Hot Bands. A ja mam dla was dzisiaj mnóstwo premier na tegoroczne wakacje i lato na maksa. Kolejna za kilka minut. Po raz pierwszy piątkowo, weekendowo, wakacyjnie. Świeża nuta od Clean Bandit.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: A ona była z tym, a teraz on jest z byłą żoną tamtego, co jest z nią obecnie.
8: Co? Czekaj, ja muszę to sobie rozrysować.
9: Różowe newsy i plotkarskie szaleństwa. Wszystko tłumaczymy i komentujemy. Różowy dywan. W niedzielę po 16 w RMF Max.
10: Przyciągaj spojrzenia piękną opalenizną. Z kosmetykami do opalania i ochrony przeciwsłonecznej. Bielenda Soldor.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Z widokiem na góry, blisko szlaku lub w samym centrum? Który apartament zarezerwować dla Ciebie na letnie wakacje? Apartamenty Wonder Home zapraszają w góry na wakacyjną przygodę. Czekamy na Ciebie w Karpaczu i Świeradowie Zdroju z ofertą aż 350 apartamentów na wynajem. Trochę hotel, trochę dom. Apartamenty Wonder Home. Więcej na www.wonderhome.eu.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
16: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów.
17: Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której

0: Hiszpania, Włochy. Ty to masz ciągle wakacje.
1: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
2: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników, liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZTZ dla młodzieży w Busku-Zdroju, Kazimierzy Wielkiej i Miechowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.
3: Na spotkanie.
4: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106,6.

Spotkali się na studiach i robili muzykę, żeby udowodnić, że muzyka klasyczna, którą kochają do dzisiaj, może być przebojowa. Udowodnili to nieraz. To tutaj mniej klasycznie, bardziej imprezowo, nawet klubowo. Nasza kolejna wakacyjna, piątkowa premiera listy Hot Bands, Clean Bandit. I don't wanna hurt you. Co mi powiecie? Jak to czujecie? Czy będzie jedynka w trakcie tego lata? Głosujcie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia jeden z największych słonecznych hitów ostatnich tygodni. I tak również wkraczamy w tegoroczne wakacje. To Another w numerze Talk to You. A jeszcze premierowo dzisiaj nowości, jaką przynosi

Na plaży, gdzieś w Brazylii, albo przynajmniej w Hiszpanii, może w Meksyku. Morenito, zawsze uśmiechnięta, roztańczona, opalona, wakacyjna i na premierowo. Będzie tych premier jeszcze trochę dzisiaj wieczorem, bo po 21 startujemy pierwsze wakacyjne Max Party. Dołączy do mnie Raf Mix. Będzie nowość od Aloka z Jennifer Lopez. Może jeszcze nie słyszeliście. Mam dla was najwięcej nowości na wakacje. A teraz otwieramy pierwszą trójkę w pierwszy piątek wakacji 2026 oficjalnie. Tutaj Ale Farben z Berlina i jego Body Talk.

0: Justina Biebera, tutaj bez Justina, ale z Kelani, to Kid Laroi, Girls w remiksie. Numer, który rządzi już w internecie, także na TikToku, no i porządzi sobie na pewno w trakcie tych wakacji, które już są na liście Hot Bands. Będzie jeszcze sporo ciekawych premier, w tym nowość od Aloka z Jennifer Lopez po 21. W pierwszym Max Party na wakacje wszyscy jesteście zaproszeni, świętujemy zakończenie roku szkolnego. Na miejscu trzecim dzisiaj na liście Hot Bands Body Talk od Ale Farben, dwójka, Wiktor Waligura i jego Cztery pory roku. A kto zaczyna wakacje na miejscu pierwszym? No nasz, z Polski, najwięcej głosów na Hop. Też ma czerwony pasek za takie numery. Andy Dust i jego Zokaria, powrót na miejsce pierwsze.
1: Numer jeden.

0: Andy Dust wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Tak, zaczynają się wakacje. Zostańcie z nami, bo za chwilę zaczynamy Max Party. Będzie też premiera nowego bitu od Axwella. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max, Bydgoszcz, Robert Łojowski. Dobry wieczór, w piątek zaczęliśmy wakacje i pierwsze wakacyjne imprezy przed nami w Bydgoszczy. Już mówię, co się będzie działo. Dzisiaj Nosowska i Rogucki koncertują na scenie Fabryki Lloyda, a jeżeli chodzi o klubowe klimaty, no to dzisiaj w Greju Mario DJ za odtwarzaczami, w Point Clubie Lukas DJ i w klubie Iwa 3.0 impreza Latino. Aha, też dzisiaj w Vibe Clubie DJ Kreel. Jutro bracia Figo Fago wystąpią w Fabryce Lloyda wieczorem, też w sobotę w pubie Chata KN wystąpi. No a w Greju jutro Mundek, w Point Clubie w sobotę DJ Albi, no i też w sobotę w Filharmonii Pomorskiej koncert Męskie Brzmienia. Będzie też impreza plenerowa w Wake Parku, Boogie Night na plaży, lata 80 i 90. Przy takiej muzyce jutro wieczorem będzie można się pobawić na otwartym powietrzu, a w niedzielę w Filharmonii Pomorskiej wystąpi Igor Kwiatkowski.
2: Reklama. Kolejne mecze mundialu i to jakie? Norwegia, Francja w nocy, Nowa Zelandia, Belgia i Urugwaj, Hiszpania. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy.
10: To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
11: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.

0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Kiedyś, co godzinę biegiem do toalety. Opróżnienie pęcherza, lepiej nie mówić. Nocne wstawanie i tak w kółko. A teraz, od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię.
2: Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Teraz w opakowaniu ekonomicznym aż 2 tygodnie suplementacji gratis. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: To jest wieczorny mistrzowski flash sportowy RMF Max. Maciek Borchulski, witajcie ponownie. Kibice piłkarscy mecz Francji z Norwegią, który właśnie się zaczyna, określili mianem hitu, ale nie zapominajmy, że w grupie G inna europejska potęga nad ranem czasu polskiego walczyć będzie o życie. Mowa o Belgach, którzy może faworytem do wygrania całej imprezy nie są, no ale jednak odpadnięcie po fazie grupowej byłoby w Belgii szokiem. Jak wygląda ich sytuacja? O tym Patryk Serwański.
2: Po dwóch meczach i dwóch remisach, to było 1-1 z Egiptem i 0-0 z Iranem, mają teraz 2 punkty, są na miejscu trzecim w swojej grupie. 2 punkty ma też wyprzedzający ich Iran, po prostu strzeliło 1 bramkę więcej. Egipt 4 punkty, już pewny awans. No i do tego jeszcze Nowa Zelandia, która też jeszcze w tym całym rozdaniu się liczy.
1: A mecz Nowa Zelandia-Belgia o 5 nad ranem.

na starcie. W końcu po roku szkolnym zamkniętym można świętować, trzeba tańczyć, spotykać się z przyjaciółmi. Pozdrowienia dla tych, którzy może gdzieś tam na mieście, może w domu, może w drodze, a może już na biwaku, gdzieś pod namiotem. Są z wami już wakacyjnie Przemek Grabowski plus DJ Raf Mix. Pozdrawiamy wszystkich, którzy świętują dzisiaj w Wadowicach. Tam trwa nasza impreza, czyli Lator Maxa. Ale mamy też prezent dla tych, którzy nie mogą być dzisiaj w Wadowicach. Nasza kolejna klubowa premiera. Słuchajcie, Axwell to ten ze szwedzkiej House Mafii. Wraca i otwiera nasz kolejny set. W nowości Whatever Turns You On to nasza premiera.

polecamy bez skarpet tak trochę potańczyć. My tutaj na bosaka dzisiaj w MacParty. Dobrze, że nie widać. Ale więcej nie zdejmujemy, żeby nie było. Przed chwilą Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss. A teraz kolejna nowość na wakacje. Na naszym już wakacyjnym MacParty dla wszystkich, którzy świętują z RMF Max zakończenie roku szkolnego, to ten DJ Bond i jego Love Tonight.

0: To Kajra, ale w remiksie, który zrobił Amis. Za chwilę w naszym kolejnym secie, już na wakacjach, w Max Party. Modelki, lubię cię jak lato, mamy lato. Dzisiaj także lato na maksa w Wadowicach. I jeszcze można się załapać, jeszcze zdążycie tak dość późno, ale jeszcze można tam być i spotkać ekipę RMF Max. Zapraszamy! RMF Max.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
3: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
2: No sam zobacz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.

0: na plaży z ekipą.
1: Leżąc
0: na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM. I don't know about you,

0: akcja, wbijam na kolejny level.
1: No, w grze jesteś niezły, ale czas na prawdziwą akcję. Ja od września idę do klasy mundurowej ZDZ.
2: Zamień wirtualny świat w realne umiejętności. Trwa rekrutacja do oddziałów przygotowania wojskowego i oddziałów o profilu mundurowym w szkołach ZDZ. Chcesz trenować z wojskiem lub policją? Wybierz klasę mundurową i zdobądź prawdziwe doświadczenie. Zapraszamy do szkół ZDZ w Kielcach, Kazimierzy Wielkiej, Busku-Zdroju, Radomiu, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Nowym Mieście nad Pilicą. Więcej na www.zdz.kielce.pl.

Szukasz nowych drzwi? Odwiedź salon Stahlrem w Bydgoszczy. 30 lat doświadczenia i ogólnopolska marka, której zaufały tysiące klientów. Fachowe doradztwo, profesjonalna obsługa i sprawdzone rozwiązania dla Twojego domu. W Stahlrem odkryjesz kolekcję drzwi Erkado dopasowane do każdego wnętrza. Wybierz drzwi Erkado wraz z montażem i skorzystaj z niższej 8% stawki VAT. Stahlrem Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stahlrem. Profesjonalnie od 30 lat.

Nasz kolejny set w pierwszym Max Party już na wakacjach. Ola Bieniarz z RMF Max obiecała zagrać ten kawałek dzisiaj na naszej imprezie Lator Maxa w Wadowicach. Może ktoś już słyszał, może to potwierdzić, zaprzeczyć. Ola Bieniarz w DJ secie z hitami z RMF Max. Na scenie Mortalcio, Grzegorz Chyży się dzieje, jest zabawa, jest pogoda, tylko nie zapominaj się o napojach. No w ogóle w ten weekend to trzeba się nawadniać. No to teraz takie trochę na schłodzenie. The Colors i Italo Disco, ale w remiksie, którego może jeszcze nie słyszeliście. We'll be right back.

Ty masz, to Gipsy i Kukon w piątek już na wakacjach z RMF Max, a jeszcze dzisiaj będziemy mieć dla was mega premiery, wśród nich nowość od Aloka. Wiadomo, że Alok zrobił kawałek z Davidem Guettą. David Guetta niedługo zrobi kawałek z Hurzelem, a Hurzel zrobił numer z Ultra na T. No niedługo to wszyscy będą robić numery ze wszystkimi. Po prostu nie będzie wykonawców. Będzie na przykład nowość. Od kogo? No David Guetta i wszyscy. Tutaj Hurzel i prawie wszyscy. Moving to the Sun. Ostatnio Hurzel pojawił się nawet na światowej liście, na samym szczycie, jeśli chodzi o popularność tanecznych bitów, właśnie w tym numerze Moving to the Sun w RMF Max.

0: wiecie, wakacje muszą być także ciarki odpowiednio, trochę później. Alex Lemirage i jego Forever and a Day. Jego muzyka to dużo, dużo takich bardziej trendsowych akcentów. A w naszym wakacyjnym Max Party jeszcze house'owe i nawet afro-house'owe akcenty, bo będzie nowość, jaką przynosi nam na wakacje DJ Shimza. Wróci Alan Walker, no i jeszcze jedna premiera. Jennifer Lopez zrobiła numer, tym razem nie z Davidem Guettą, ale z Alokiem. Zagramy to jeszcze dzisiaj wieczorem.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: I po reklamie.

Taka afrohausowa nowość zamyka nasz pierwszy set na wakacjach. Witajcie w piątkowym już wakacyjnym Max Party. Shimza, Jarko przed chwilą, a są z wami już na wakacjach Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy świętują zakończenie roku szkolnego. Brawo wy! Nawet jak nie było czerwonego paska, to nie jest łatwe, ale też brawo dla tych, którzy mają ten czerwony pasek. Naprawdę, no, zacnie. Szacuneczek. Spoko, za rok będzie można się bardziej postarać. Teraz Alan Walker postara się o dobry klimat. Jego Dancing in Love otwiera nasz kolejny set. Take-

0: Trout. No to po takim imprezowym klasyku taka imprezowa premiera tych wakacji w RMF Max. Słuchajcie, Jennifer Lopez coraz częściej z DJ-ami i tym razem Jennifer Lopez dla brazylijskiego gwiazdora, czyli Aloka. W numerze Everything's Fine Raf Mix, gdy usłyszał po raz pierwszy, to miał takie pytanie, czy to na pewno Jennifer Lopez śpiewa? No na pewno Jennifer Lopez śpiewa. Posłuchajcie po raz pierwszy wakacyjnie w RMF Max. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. To jest naprawdę na maksa.
1: And now, ladies and gentlemen,

Creeps i Smolasty, ich sezon. No, wystartowaliśmy wakacyjny sezon. Smolasty w wielu miejscach na żywo, a dzisiaj muzyka na żywo w Wadowicach. Tam dzisiaj nasze lato na maksa. Może macie już swoje ciekawe zdjęcia, no to wrzucajcie z hashtagiem na maksa. Pozdrowienia dla wszystkich w Wadowicach. Może też dla tych, którzy już się spocili i powoli docierają do domu. Spoko, my bawimy się dalej. To jest nasze wakacyjne Max Party. W kolejnym secie Eben, wróci też Kygo i Swedish House Mafia.

Ile jest 2 plus 1? W szkole 3. A w salonie Stalerem równa się oszczędność. Teraz przy zakupie 3 kompletów drzwi wewnętrznych Ercado za najtańsze skrzydło płacisz tylko 1 złotówkę. W salonie Stalerem matematyka remontu jest prostsza. Odwiedź salon Stalerem. Bydgoszcz, ulica Karola Szajnochy 2. Stalerem. Remont się liczy.

0: RMF Max, już na wakacjach w pierwszy piątek wakacji 2026. A w naszym kolejnym secie w Max Party pojawi się Taylor Swift i jej Fate of Ophelia, ale w remiksie chłopaków z Loud Luxury. Oni byli tacy szczęśliwi, że Taylor Swift zgodziła się, żeby to oni zrobili ten remix. No i co tydzień pojawiają się plotki, że Taylor Swift i Travis Kelce powiedzą sobie tak w Nowym Jorku i ostatnio znowu pojawiły się takie przecieki. W ostatni weekend się nie sprawdziło. No w ten weekend chyba też się nie sprawdzi, ale nie wiem, może jakoś udało im się ukryć to przed światem. Taylor Swift za chwilę, a nasz kolejny set otwiera ta ekipa, Fuka i Liwka i Enklawa. Chce więcej?
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Zokaria oficjalnie na miejscu pierwszym w pierwszy piątek tych wakacji. Andy Dust zdobył sam szczyt i dziękuję za wsparcie. Za chwilę Bibi Rexa i David Guetta, nasza kolejna mega nowość, czyli Sad Girl. Ale teraz klasyk bardzo imprezowy. Długo prowadziliśmy tutaj z Rafmixem dyskusję, jaki mega imprezowy klasyk w piątek wieczorem, w pierwszy weekend wakacji, musi pojawić się przy ognisku. No i wydaje mi się, że to chyba musi być ten numer. Z pozdrowieniem dla wszystkich przy ognisku z RMF Max, LMFAO, Party Rock Anthem. A jak ktoś ma daleko do ogniska, nie przy ognisku, no to spoko, spoko. Przecież jeszcze mamy tyle, tyle wakacyjnych dni. W końcu zrobi się ognicho. LMFAO teraz. Jest ogień.

0: sezon to Dawid Podsiadło, który zamyka nasze kolejny set w piątkowym Max Party. Już na wakacjach, ale nie kończymy. Tańczymy dalej i pamiętajcie, że to będzie bardzo gorący weekend i nawadniający siebie osobiście. Nie zapominajcie także o zwierzątkach, w szczególności Rafmix chciał przypomnieć, bo on dwa pieski, dwa kotki i te pieski, kotki muszą pić. A my tańczymy dalej w kolejnym secie Bauza. Wróci też Bob Sinclair w nowości I Can't Wait.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Hej, zwrotomocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
3: Ale etykieta musi być.
2: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ale sztosy.
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: I po reklamie.

0: dzień pełen słońca.
1: Jak gofy z bitą śmietaną.
0: Jak wieczór na rolkach.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Sinclara, mega gość. Na koncie ma mnóstwo house'owych produkcji. No i tutaj jego własna odświeżona na ten sezon, na tegoroczne wakacje. Bob Sinclair i Kajsa zamykają nasz kolejny set. I Can't Wait. Witajcie już na wakacjach po 23. No w piątek o tej porze to dopiero, w szczególności gdy w czerwcu mamy takie długie dni. Przemek Grabowski i DJ Raf Mix. Razem z wami za chwilę Shakira, czeka Wiktor Waligura, ale kolejny set otworzy DJ z wiadrem na głowie. Który to? No przecież on.

pory roku Wiktor Waligura, ostatnio wysoko, pierwsza trójka listy Hot Bands. Wiktor może sięgnąć w pierwszy weekend wakacji nawet po miejsce pierwsze. Zobaczymy. Jutro odliczamy Wielką Trzydziestkę, sobota, godzina 17. Głosujecie na rmfmax.pl, sprawdzajcie nowości, a wśród wielu z nich także ten gość wraca, Yearbox w świeżym bicie Babylon.

No prawie wszyscy, jak on się nazywał? Pamiętam, zapomniałem. If Only You, taki ładny, przystojny blondasek ze Szwecji. To Danny oczywiście. Miał jeszcze jeden hicior, Tokio, i później jakoś tak zniknął. Zostańcie z RMF Max, bo w naszym kolejnym secie pojawią się modelki, chyba że z tobą. No chyba wszyscy znają ten refren. Są wakacje, są modelki, tańczymy dalej.

0: wodę,
1: na działce
2: i na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

Marzysz o cudownym miejscu do zamieszkania? Parona Residence to wyjątkowe osiedle domów w Opolu z własnymi ogrodami. Miejsce, które łączy komfort życia blisko miasta z ciszą i spokojem. 10 minut od centrum Opola. Dom o powierzchni blisko 100 metrów kwadratowych. W cenie mieszkania. Odbierz klucze już dziś. Pierwszy etap zakończony. Nie zwlekaj z decyzją. Zapraszamy do oglądania. Dowiedz się więcej pod numerem telefonu 505 602 640 lub na www.baronaresidence.pl.

To taki numer, który może schłodzić, w szczególności późno wieczorem, prawda? Eben i jego Head. Z pozdrowieniem dla tych, którzy świętują, bo jeszcze do północy, słuchajcie, mamy Światowy Dzień Chłodnictwa. No to tak akurat na te upały, nie wiem, na świętowanie i na upały może położymy się przy lodówce, może otworzymy i po prostu włożymy tam stopy. Już widzę, co mówi rodzina, jak stopy do lodówki wkładasz. Nie próbujcie tego. Jak się można jeszcze schłodzić? Mamy pewien pomysł, szczegóły za kilka minut. Na nasz kolejny set otwieramy nowością ze Stanów. Tutaj DJ Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10.

The First Time, rozgrzewająco, pobudzająco, Damiano Dawid na wakacjach z nami. No i mieliśmy wam powiedzieć, jak jeszcze można się schłodzić, w szczególności, kiedy w nocy nie można spać. No jest taka porada, schłodzić sobie pościel na kilka minut przed snem, wkładając ją do szczelnego worka i do lodówki. No niby niewielki trik, a zasypianie może być przyjemniejsze, a może do zamrażarki dzisiaj prześcieradło na kilka minut. I znowu rodzina może dziwnie spoglądać. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy na Max Party, już na wakacjach.

0: małą paczką.
1: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
1: Lato na maksa.

chciałam ciebie więcej. No my też, ale jak zaczynają się wakacje, jak jest piątkowy wieczór, to czas leci za szybko. Przed chwilą Roxy i White, ich energetyczna nowość. Dziękujemy za pierwsze wakacyjne Max Party, było nam bardzo miło. Przemek Grybowski plus DJ Rough Mix. No i jeszcze to powtórzymy, bo tyle pięknych dni przed nami. Mega gorący weekend rozpoczęty. Dbajcie o siebie, szukajcie raczej cienia niż słońca. Nie zapominajcie o wodzie, nawodnieniu. Nie zapominajcie także o swoich zwierzątkach, o seniorach. No i bawcie się razem z nami i na maksa. Do usłyszenia, cześć!

0: Hiszpania, Włochy. Ty to masz ciągle wakacje.
1: Jakie wakacje? To zagraniczne praktyki z moją szkołą.
2: Postaw na pewną przyszłość i rozwiń skrzydła. Szkoły Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach prowadzą rekrutację do techników liceów i szkół branżowych pierwszego i drugiego stopnia. Czekają na ciebie zagraniczne praktyki klasy mundurowe oraz obozy sportowe i integracyjne. Zapraszamy do szkół ZDZ dla młodzieży w Kielcach, Jędrzejowie, Końskich i Włoszczowie. Zapisy online na www.zdz.kielce.pl.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Komunia, wesele, ważne wydarzenia. Potrzebujesz stylizacji, która naprawdę robi wrażenie? W Leonardo dobieramy garnitur, koszule i dodatki. Szybko i perfekcyjnie. Perfekcyjne dopasowanie. Komfort przez cały dzień. Klasyka w nowoczesnym wydaniu. Stylizacja dopracowana w każdym detalu. Odwiedź salony Leonardo. Auchan Wałbrzych, Leclerc Świdnica, Galeria Wiktoria Wałbrzych. Leonardo. Liczy się pierwsze spojrzenie.